palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Wszystko dla rodziny, już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny, nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedzę.

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł tak długo, jak mam nogi.

0: SK Kraków.
1: Yeah, y'all know what it

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: SK Kraków.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
2: Serdecznie Was witam. Mamy środę, 30 września, czyli ostatni dzień tego miesiąca. Sprawdzamy teraz, co przyniesie pogoda. Przed mikrofonem Krystian Lis. Bardzo dobra dzisiaj pogoda. 23 stopnie to maksymalna temperatura, jaką zobaczymy na termometrach, ale w tej chwili jeszcze chłodno, około 6 stopni, więc lepiej coś ciepłego założyć. No ten poranny chłód jest wynikiem tego, że za nami bezchmurna noc, więc chmury nie stworzyły kołderki i przez to ciepło od nas uciekło.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. I z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja?
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Kolejny cyberatak, tym razem jego celem była firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Miał objąć jednak dane kont firm i użytkowników oraz dane o płatnościach. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
3: Mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska Promyk w Gdańsku, w którym na nowy dom czeka około 80 psiaków.
0: SK Kraków News.
2: Krystian Lis. Urzędnicy odpowiadają na falę krytyki po uruchomieniu tramwaju do Mistrzejowic. ZTP zapewnia, że to nie jest docelowy układ, a kolejne korekty wchodzą od poniedziałku. 5 października wracają też tramwaje na Grzegórzecką, ale uwaga, rusza remont przy Wawelu i nie pojedziemy przez Świętej Gertrudy i Stradomską. Tymczasem tuż przed drugą turą wyborów miasto podpisuje wieloletni kontrakt. Prawie 9 milionów złotych pójdzie na świąteczne dekoracje aż do 2029 roku. Nowy prezydent jeszcze nie wybrany, ale rachunek za iluminację ma już zapewniony.
6: Jankes, Kama i Wiktor
7: w Radiu SK.
3: 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry!
8: Dzień doberek!
9: Połóweczka tygodnia, czyli środa, melduje się w kalendarzu.
3: No i są dwie możliwości. Albo można się poddać, albo wziąć środę pod pachę i założyć jej Nelsona.
9: To jak to jest już? Siłujecie się z nowym dniem? To dajcie znać, kto jest górą, środa czy wy?
3: Albo 664-402-302, albo gadajcie prosto do Messengera.
8: Ja lecę siłować się z ekspresem do kawy!

0: Jak to mówią, minął się lucha i kup se klej.
1: Po mnie mówią 9 po 6.
2: Trzeba wierzyć w tę środę. I'm a believer. Imagine Dragons.
3: Nieprawda, u ciebie na osiedlu mówią panda. I kierowniku!
2: Masz problem, kolego?
1: Żadnego problemu nie mamy. Odbieramy telefony od was w sprawie środy.
2: Kto wygrywa? Ona czy wy?
4: Ja codziennie się siłuję z łóżkiem. Ja chcę wstać do pracy, a ona niestety mnie przyciąga.
3: Ale jest coś takiego, że faktycznie jeśli się nie wstanie zaraz po pierwszym dźwięku budzika, to przyciąganie w łóżku rośnie równomiernie do czasu, który się tam spędza.
1: Tak. Ja jestem na to żywym dowodem.
2: Halo, dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
5: Hej, jestem Gudą nad środą, stałam przed budzikiem, umalowałam się, teraz jadę do pracy. Wam, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca. Pozdrawiam.
6: Dziękujemy, Kamo.
2: A propos chłopców, jest jeszcze jedna...
3: Nie ma za co.
2: Jedna ważna prawda.
7: Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.

0: Dziękujemy, to była Lady Gaga, 16 minut po godzinie 6.
1: To jest Lady Jadzia.
2: Poranne zdrowie.
3: Prawdę mówię.
2: Lady Jadzia.
4: Jak to mówią, tak się kicha na gazety.
0: Przeglądamy, czyli prasujemy gazetki rzeczywiście z samego rana. No sporo.
4: Ostatnia strona się Jankesowi otworzyła. Słuchajcie, o sporcie piszą.
0: A jest, rzeczywiście.
4: Z jednej strony jest super, bo gramy super w siatkówkę, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest nawet gorzej niż średnio, bo nie potrafimy grać w piłkę nożną.
3: Jadziula, czy ty mogłabyś wymyślić w końcu jakiś sport, w którym Polacy sobie będą radzić za każdym razem?
0: Czym jesteśmy najlepsi według ciebie, według naszej cudownej Lady Jadzia ekspertki?
2: Wiesz co? Mistrzostwo świata mamy w kombinowaniu.
0: To prawda.
2: A wicemistrzostwo w czym?
4: W narzekaniu.
2: Proszę bardzo, jak ładnie.
5: Tylko w Radiu SK.
2: Może być?
0: No, trafiłaś.
2: Średnio, no.
0: Nie, trafiłaś idealnie. Dziękujemy, Jadziu.

0: już jest.
1: Jest środa, wpół do piątku, jest fajnie, 30. O, wypłata dzisiaj?
2: Ja mam 15.
0: Sprawdzę, czy wczoraj nie przyszło.
2: Bardzo dobrze, bo ty nam będziesz pożyczała do 15 w takim razie.
1: Środa, co tam z waszą środą? Dajcie znać, czekamy, halo.
3: Dzień dobry, Esko. Ja już od 4:20 w pracy, bo jestem kierowcą, ale wstawałem o 2:30. Jestem ciekaw, o której wy wstajecie do pracy. Trzymajcie się, miłej środy, hej.
1: No ja wstaję zawsze pierwszy. Od końca.
2: Od końca? Profilaktycznie, żeby nie zaspać, w ogóle się nie kładę.
1: Kamcia, o której ty wstajesz, bo słuchasz, pytał?

0: Reklama.
1: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdźmy, co przyniesie dzisiaj pogoda. Na niebie tylko pojedyncze chmury będą się pojawiać. Z godziny na godzinę coraz cieplej. W tej chwili około 6 stopni, ale dzisiaj nawet do 23, więc czterokrotny wzrost temperatury nam się szykuje w ciągu zaledwie kilku godzin. Ciśnienie na wysokim poziomie, biometr będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. O parasolach można zapomnieć, bo do końca tego tygodnia nie widać w prognozach deszczu.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 6.30 na zegarach, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce ponownie poderwane. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert RCB został rozesłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
9: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Targów Budma.
10: SK Sport News.
8: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której wcześniej prowadził Lechię Gdańsk.
9: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
12: Radio SK.
13: Dzień dobry, witamy w środę 30 września. 6.32 w tym momencie właśnie.
14: Masz właśnie założoną blokadę rodzicielską. Nie możesz wchodzić na Instagrama.
15: Ja niestety to zrobiłam. Właśnie, przepraszam, ale...
13: Czyli jestem śmieszny. To miło. To fajnie, że daję radość innym.
15: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma pojęcia, jakim jest.
13: Pokaż kama.
15: W związku z tym skakujcie na Messengerka i wrzucajcie mu podpowiedzi.
14: My wiemy, wy wiecie, wszyscy wiedzą, oprócz Jankesa, kim on jest.
13: Mam odejść, strzelam, uwaga, złoty strzał.
14: Dawaj.
13: Jestem kryptowalutą.
14: Niestety.
13: Nie.
14: A już myślałem, no. Ale równie absurdalnie.
13: Tak?
14: Tak, naprawdę. Musisz dzisiaj myśleć bardzo szeroko.
13: Szeroko.
14: Szeroko.
13: Okej. Okay.

0: Pedałujemy z wami od samego rana, 6.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj pogoda fajna na pedałowanie, bo będzie ładnie, miło, przyjemnie. Może nie teraz samego rana, bo jeszcze chłodno, ale później, w ciągu dnia. Super.
1: Zapraszam was w takim razie na Mistrzostwa Świata w kolarstwie.
0: No ja właśnie do tego dążę, bo Wiktor właśnie znalazł fajną informację. Masażysta pojechał, naprawdę?
1: Tak, na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, w pedałowaniu wystartował masażysta kadry Słowacji.
0: Brawo!
2: A dlaczego musiał jechać?
1: Pojechał awaryjnie, zakontuzjowanych kolarzy, tylko po to, żeby kraj nie stracił rankingowych punktów, bo jeżeli by w ogóle nie wystartowali, to by ich tam wymazali z rankingu, więc musieli puścić kogokolwiek, puścili masażystę.
0: Ale słyszałem, że on ostatnio jeździł x lat temu, tak. Ile tam, prawie 10 lat temu.
1: To jest były kolarz, który ostatni raz, słuchajcie, startował 9 lat temu. Od 9 lat jest masażystą i nie wsiadł ani razu na rower. A przez 100 kilometrów w tym starcie utrzymywał się w peletonie.
2: No to jest... Dalej, brawo! Jeżeli on cię ścigał ostatni raz 9 lat temu, no to był wypoczęty i miał siłę jeździć. No hej, wielkie ojwaj.
0: To ja startuję w Tour de Pologne za rok. Reklama.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modelnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
10: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny, 11 minut od May.
1: Łukasz, Łukasz!
2: SK budzi w urodziny.
0: Hej Łukasz, dzień dobry, witamy!
3: Cześć, witam.
4: Jak to mówią, Łukasz, czego szukasz?
0: No zdrowia szuka. Co z tym zdrowiem u ciebie, Łukasz? Ponoć cię łamie w kościach, tutaj znajomi nam donoszą.
5: To tylko wymówka, mówię ci.
0: Jak to jest z tobą?
3: Nie, jest wszystko okej, okay, ale delikatnie tak, jakby nie patrzeć, jest to 40 urodziny się będzie obchodzić, także delikatnie coś tam chrupie.
5: Ale błagam cię, jest napisane tu, że ty jesteś prawdziwy sportowy zakapior, były piłkarz, człowiek, który przez lata nie wyobrażał sobie życia bez sportu.
4: No, no i teraz się odbija właśnie po latach, na plecach się odbija.
0: A gdzie najbardziej boli? Proszę pokazać paluszkiem i powiedzieć.
3: Kolana.
0: Kolana! To ja na bieżąco jestem. Ja właśnie łąkotkę mam do wymiany, do zmiany, do wyczyszczenia, no, do naprawienia, po sklejenia.
5: Ja ci mówię, ty naprawdę nie rób dramy, masz dwie, przestań, no.
0: Czyli jakby, aha, to, że no
4: to
0: tak.
4: To jest
0: no.
4: Jak z nerkami, można żyć z jednym kolanem.
0: Słuchaj, no dobrze, no to widzimy się oczywiście na oddziale, będą nas naprawiać i bardzo dobrze, bo ja mam podobną historię. No dobrze, czego tobie jeszcze życzyć przy okazji urodzin, poza kolanami zdrowymi?
3: Myślę, że dużo miłości od znajomych i zdrowia też.
5: Ale to chyba z tą miłością od znajomych to ci się udało, co? Bo mamy napisane, że macie fantastyczną grupę przyjaciół, która naprawdę cię uwielbia, że wszyscy macie po dwóch synów, mam nadzieję, że nie razem. No i że po prostu tych takich czasu do tego, żeby wspólnie się spotykać i dobrze bawić, nie brakuje.
3: No nie brakuje, ale myślę, że w weekend nadrobimy to, co ostatnio żeśmy się nie widzieli i będziemy świętować.
4: O, to jak pójdziecie razem w weekend, to możesz krzyknąć ja stawiam, bo dostajesz od nas urodzinową stówę.
3: No dzięki bardzo.
0: A wiadomo, że za stówkę to już można poszaleć.
4: Całe życie sobie można ułożyć.
0: Pewnie. Wszystkiego fajnego, Łukasz. Trzymaj się. Najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.
4: Jeszcze
3: pozdrawiam.
4: Na koniec życzenia chciało złożyć twoje kolano. Słuchaj.
0: O, tak chrupie.
3: Dokładnie.
5: Co popsułeś, Wiktor?
0: Co popsułeś tam?
4: Złapałem radio za kolano.
0: O nie, już po nas!

0: Ale ładna, ale fajna. Taylor Swift na chwilę przed 7 rano.
1: Znowu rozbudziłeś moje nadzieje, a potem się okazało, że to nie o mnie.
0: Ale fajna, ale ładna kama. Ale fajny, ale ładny Jankes wrócił do studia.
1: Ale fajny, ale ładny budżet. Słuchajcie, co tu się dzieje? Marcin Procki będzie za chwilę w newsach mówił o tym, że już nowy budżet jest... No nie wiem, właśnie, czy on już jest oficjalnie kliknięty?
2: Ale to dla kogo? Dla nas?
3: Dla Polski.
0: Dla całego kraju.
2: Czyli dla nas kama.
0: Tak. Jaki? Nie uwierzysz. Wisisz kasę, jesteśmy zadłużeni.
2: Super.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: A dokładnie na ile za chwilę powie Marcin?
2: Nie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
0: Przed mikrofonem Krystian Lis, środowy poranek, 30 września. Może komuś, kto o poranku będzie spieszyć się na autobus, przyda się informacja, że przystanek na Placu Inwalidów w stronę Nowego Kleparza został przeniesiony. Teraz jest przy skrzyżowaniu z ulicą Łobzowską, a to w związku z wymianą asfaltu na Alei Słowackiego. Sprawdzamy teraz, co przyniesie pogoda dzisiaj. Na termometrach do 23 stopni. W tym momencie jeszcze chłodnawo, około 7 i gdzieniegdzie utrzymują się mgły.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Według rządowych wyliczeń deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Blisko połowa pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność, a budżet zakłada też zmiany w podatkach, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
19: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
3: A zyskać na tym ma około 3,5 miliona Polaków. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania, a w plecaku znaleźli bagnet.
22: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
3: Mówiła Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W szkole, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami. A w SK News teraz Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki.
23: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
24: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
25: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
26: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
3: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczek i Szymon Czysza. Rozmawiał z nimi reporter SK Grzegorz Mnich.
4: SK Kraków News.
0: Krystian Lis. Zagrożonych jest blisko 4000 miejsc pracy. 33 zakłady zgłosiły zamiar zwolnień grupowych do krakowskiego Ogrodzkiego Urzędu Pracy. Urzędnicy uspokajają jednak tym, że ta skala zgłoszeń jest porównywalna do ubiegłego roku. W Krakowie przy Kopcu Kościuszki wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Polsko-Amerykańskiego. W uroczystości brał udział ambasador USA Thomas Rose.
27: Chcemy przekształcić to wspomnienie we wzmocnioną współpracę między Ameryką a Polską w zakresie biznesu, kultury, wojska i energetyki.
0: A otwarcie nowej placówki edukacyjno-biznesowej w przyszłym roku.
28: Jankes. Kama i Wiktor.
29: Dzień dobry po siódmej.
30: Kim ja jestem?
29: Dzień
1: moment,
29: dobry.
1: Kiedy szukamy odpowiedzi, kim jest Jankes. Na eskowym Instagramie przerobione twoje zdjęcie, a na Messengerze już mnóstwo fantastycznych podpowiedzi, które mam nadzieję, że wcale ci nie pomogą.
29: Już wiem, że nie jestem kryptowalutą, jestem śmieszny, tak? Bo się bardzo uśmiechacie.
31: Zawsze jesteś śmieszny, nawet jak nie jesteś, to jesteś.
29: Dawajcie podpowiedź.
32: Jankes, ludzie cię uwielbiają, bo każda tajemnica, która jest tobie powierzona, zostaje w twoim wnętrzu.
1: No, to prawda.
29: Że ja nie żyję.
1: Nie wydajesz. Wydajesz żadnych tajemnic.
29: Co to?
1: Eskowy Instagram polecamy, eskowy Messenger polecamy.
29: Czy ja jestem urządzeniem? Mam pytanie, przepraszam.
31: Kimbyś nie był, żyjesz w naszych sercach.

0: Gosia i Dawid, Dawid Kwiatkowski, Margaret na antenie RDS-ka, 9 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, z której strony łóżka śpi Dawid Kwiatkowski, a z której strony Margaret. Tak jakoś mi się porankowo skojarzyło. Ja śpię z lewej. Jakby Dawid chciał ze mną spać, to ja z lewej.
0: Próbuję rozkminić twoje pytanie.
2: No, tak,
1: co? Gdyby Margaret chciała się położyć z sobą spać, tylko spać, to którą stronę łóżka byś jej zaproponował, a którą dla siebie?
0: Na siebie, no.
1: Na siebie. No. A bo macie takie wąskie, 90.
0: Tak, na siebie oczywiście.
2: Ja coś czuję, że wybrałaby piętrowe, wiecie?
0: O, na górze Kama, na dole Wiktor, a my się kochamy jak dwa aniołki. Tak to było?
1: Tak, to jest to przysłowie.

0: Kim jest Jankex?
1: Kim ja jestem?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakby co internety się pojawiły, jesteśmy w internetach na Instagramie czy na TikToku?
3: Wszędzie jesteśmy.
1: Wszędzie jesteśmy. Dobra, odpowiedź.
4: No i zabieramy się za naszą zabawę. Kim jest Jankex? Czyli na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesika. On nie wie, kim jest, ale wy wrzucacie podpowiedzi na leskowym Messengerze, a my mu je puszczamy.
5: dawajcie. Grillujcie mnie.
6: Siema SK, Jankes, wyglądasz trochę jak gołąbek z pieniędzy, to nie wszystko, ale trochę lepiej.
5: Gołąbek z czego?
1: No ty byś najpierw musiał wiedzieć, kim był gołąbek w filmie
7: Pieniądze to nie wszystko.
5: A pieniądze, no. Tego nie słyszałem.
1: Nie wymagajcie za dużo od Jankesa.
5: Pieniądze to nie wszystko, mój kolega Wiktor.
1: Ale wszystko bez pieniędzy to...
5: Pieniądze to nie wszystko, żyje w waszych sercach. Ja wszystko sobie notuję, żeby nie było.
4: I wszystkie tajemnice przechowujesz.
1: Mm-hmm. A propos tajemnicy, słuchaj tego.
8: Jankes, ale ty jesteś tajemniczy.
1: O, właśnie.
5: Kryjesz
1: w sobie tajemnicę.
5: Czyli, ale jestem rzeczą czy człowiekiem?
1: No, nie naciągniesz mnie na aż tak dużą podpowiedź.
4: No słuchaj jeszcze podpowiedź,
5: poproszę.
9: Jankes, twoja postać z Instagrama, patrząc na to, co ma na sobie, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z misją w kultowej grze GTA. Pozdrawiam.
5: Także ja nie grałem, Ale jeżdżę samochodem, to nie to samo?
1: Nie. Absolutnie nie rób w życiu realnym tego, co w tej grze.
5: Dobra.
4: Wrzucajcie podpowiedzi na leskowym Messengerku, wskakujcie na Instagrama, oglądajcie, jak Jankes wygląda, a wygląda tak.

0: Nie cichosza, tylko gadu-gadu na antenie. Jankes cały czas chodzi i się zastanawia, drapie się po czole. Kim ja jestem?
1: Kim ja jestem? Kim ja jestem? No. Pokażcie mi to,
0: promocji kolejna podpowiedź? Chcesz, tak?
2: Dawaj.
0: Masz coś? Dawaj. Proszę bardzo, to jest konkretna podpowiedź. No. Bardzo konkretna.
3: Jankes, dwie podpowiedzi dla ciebie dzisiaj. Ma to każdy mężczyzna i może to być na sali.
0: O!
2: Na sali?
0: Mhm. Tak. Może być. I ma to każdy mężczyzna. No chyba, że jakiś wypadek miałeś w życiu, no to może
1: ale
0: nie.
1: Ale jakiej
0: każdy.
1: Sali?
0: Gimnastycznej.
4: O, ale żeś mu powiedział.
5: No. Trzeba... A ty o jakiej sali myślałaś?
0: Trzeba pomagać ludziom. Teraz wy, nagrajcie swoje podpowiedzi na Messengerze.
1: Ma to każdy na sali? Gimnastycznej? Kosz?
4: Tak, Janki, masz kosza w domu?
1: No,
4: na sobie,
1: na
4: masz
1: sali.
4: Kosza. Każdy mężczyzna ma kosza, oby nie, no.
0: Dobra, myśl, a zaraz Marcin
1: Prycki i kolejny. Ja już idę tam, gdzie idę.

0: Reklama.
1: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
4: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy. Przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
5: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Drogowy alert dla kierowców. Dziś w rejonie Mostu Kotlarskiego trwają prace rozbiórkowe. Do godziny 11 zablokowany może być środkowy pas w stronę Nowochódzkiej, a od 11 utrudnienia przeniosą się w stronę Ronda Grzegórzeckiego. Dodatkowo od rana drogowcy frezują nawierzchnię na Myśliwskiej. Ruch odbywa się tam połówkowo. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 23 stopni, ale musimy jeszcze poczekać, aż opadną te poranne mgły. W ciągu dnia będzie nam towarzyszyć dużo słońca. Zostańcie z nami.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. 2 lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a w nocy Rosja zaatakowała m.in. Kijów. Eksplozje słychać także na Wołyniu. Przybywa korzystających ze sztucznej inteligencji. W lipcu z czata GPT korzystał 1 miliard ludzi tygodniowo, a obecnie robi to już 1 200 000 000. Dane podała firma OpenAI, która w tym tygodniu zrezygnowała z debiutu nowego modelu czata, który zbyt często odbiegał od wydanych poleceń i wykazywał skłonność do oszukiwania.
14: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
15: SK Sport News.
13: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
0: Gama
16: i Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: O, zgaduj z gadula. Słuchajcie, chodzę, dymi mi się z uszu, z głowy, z każdej dziurki mojej.
19: To do lekarza z tym.
18: Nie, wolę dobrą odpowiedź konkretną jakąś, no.
20: Panie lekarzu, dymi mi się z dziurki. Słuchaj tego.
21: Cześć SK, cześć Janki. Co ci powiem, Janki, nie? Po lekcji WF-u byłeś bardzo potrzebny.
20: Ciągle te klimaty tej sali gimnastycznej, wiesz, się pojawiają.
19: Ale pamiętaj, że ma to każdy mężczyzna.
20: Ale pamiętaj, że jeżeli wziąłeś udział w wypadku, to możesz tego nie mieć.
18: Nie nadążam rozpisywać tutaj. No dobra, okej, za chwilę. Dajcie chwilę.

0: jest Jankex.
1: Ale się miota.
2: Ale się miota.
3: Zaczynam się bać, że się nie uda.
4: Jaki jest absolutnie przerażony.
3: Czy mogę przebrać?
4: Tak, i to będzie łatwe przebranie. Naprawdę, spoko. To w ogóle ogarniemy ci w 3 sekundy.
3: Co z tym WF-em, że to jest potrzebne po WF-ie? Ja później będę wyciągał, czy wy na pewno tutaj dobrze mi podpowiadacie, czy nie zmylacie.
4: Tak. My nigdy źle nie podpowiadamy. Ej! Mm-hmm.
3: To jest, jeszcze raz, to jest potrzebne po WF-ie, tak?
1: Tak, przed WF-em też.
4: Tak.
1: W trakcie możesz
5: Daj mu rebus.
4: Posłuchaj kolejnych podpowiedzi.
6: Jankę, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
3: Słuchajcie, przepraszam bardzo, jestem po drugiej kawie, ale bez przesady.
1: Już pan był pijany.
3: Coś ryżu, co?
1: Kolejna podpowiedź.
7: Jankes, czasem możesz być na ziemniaczki.
1: Albo...
4: To jest super podpowiedź.
1: Albo...
7: No, Janki, muszę ci powiedzieć, że jesteś wiernym przyjacielem świętego Mikołaja.
4: Tak! Ojej, tak!
1: Oraz...
3: Ale w sensie,
7: Jankes,
3: no co na sali...
7: W październiku cię odkryjemy.
3: No. Jezusiu, ludzie,
4: nie... Nie, no bo szuka,
3: ale co przez kozło na sali gimnastycznej.
1: Ale co ma kozioł z Mikołajem wspólnego?
3: No nie wiem, dopiero
5: Mikołaj też chodził na WF.
4: Patrząc po brzuszku chyba, nie.
1: Dobra, kolejna.
8: Cześć Jankes, jesteś bardzo praktyczny i przypominasz mi kolorem taki słynny trunek o kolorze pomarańczy.
1: Bo akurat na naszym Instagramie jesteś w kolorach pomarańczowych, ale nie sugeruj się kolorem, bo możesz być w każdym kolorze.
4: I zazwyczaj jesteś brudny. Brudny Jankes.
3: Ja nie wierzę. Nie, słuchajcie, ja prawie się poddaję coraz bardziej, no bo przecież gdzieś cały czas jestem w lesie, no. Może dalej tych grzybów nie widzę.
4: Na ziemniaczki.
3: No to na ziemniaczki właśnie, co? No co może być na ziemniaczki?
4: Mikołaj. Mikołaj ma. Jest potrzebny na WF-ie i ma każdy facet. Nie, no, prościej być nie może.
3: Czekajcie, ale to nie jest takie, że muszę sobie tutaj powolutku, no słuchajcie.
4: No szczelaj już.
3: Żyłam 27 lat, no.
1: Kolejna
3: ludzie.
1: Podpowiedź w promocji.
5: Janki, jesteś lżejszy niż damska torebka.
4: Tak.
3: I to jest potrzebne po WF-ie, jak się do tego trzymał cały czas.
1: I przed WF-em. I w ogóle jest potrzebne. W ogóle jest potrzebne.
4: I ryżu.
3: Ale ten rebus był wspaniały, naprawdę.
1: Chcesz go posłuchać jeszcze raz?
3: Daj ten rebus jeszcze raz, no.
6: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
3: To są trzy słowa.
1: Jezusiu drogi, coś ryżu.
4: Pierwszy rozumiem, dwóch pozostałych nawet ja nie czuję.
3: A ty widziałeś, jak ja wyglądam, więc jakie w ogóle się w tym odnaleźć?
1: Co byś wstawił, jaki wyraz przed ryżu? Coś ryżu. I tu jest miejsce na twój wyraz.
3: Dużo ryżu.
4: Nie jesteś dużo.
3: Nie dużo, mało ryżu.
1: Dobra, to robimy jak w tym rebusie.
3: Ugotowany ryżu.
1: Robimy odloty, wrócimy z tym.
3: O, dziękuję wam bardzo. Dajcie mi jeszcze minutkę. Ja sobie to wszystko teraz tutaj ładnie poukładam i za chwilę może zgadnę.
0: Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
13: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
14: Nie, a powinnam?
13: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
14: I możesz z nich korzystać?
13: Jasne, w każdej chwili.
14: To i ja się zapiszę.
13: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
20: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
21: Kia. Movement that inspires.
22: I po reklamie.

0: zobaczycie, na pewno nosem i powrzodnie podpowie teraz.
1: Na pewno.
0: Podczas kręcania.
2: Dobrze go zapowiedziałeś, zobaczycie, bo dzisiaj dzwonią z okulistyki w sprawie oczu.
0: Ja przejrzę na oczy za chwilę w końcu i będę wiedział, kim jestem.
2: To dzisiaj w radiu zobaczcie nowego Nosela.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
6: Tak, dzień dobry.
5: Pielęgniarka, asystentka Julii Wiśnie-Wioleta. Proszę pani, telefonuję z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
6: Tak.
5: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
6: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o co pani chodzi?
5: Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
6: No tak.
5: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
6: A co ja mam spisać?
5: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę, dla później do wypisania karty wypisowej.
6: Aha, tak?
5: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
6: Ale dlaczego ja mam to pisać?
5: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
6: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
5: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
6: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
5: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
7: Angela, zostałaś wkręcona w Radio SK.
6: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: On też traci kontrolę nad tym, kim jest. Kim jest Janka? Jest nasza zabawa. Janki, już naprawdę musimy rozwiązać. Jaki ty masz pomysł
1: teraz,
0: na siebie?
1: Teraz, w tym momencie?
0: Tak.
1: Słuchajcie, na ziemniaczki, co może być? Albo coś z tym ryżem i w ogóle...
2: Buzia może być na ziemniaczki. Jestem buzią!
0: Tak.
1: Ale to wcześniej żyje w waszych sercach, serduszkach.
2: No niekoniecznie.
1: Chociaż... No właśnie, ale była tego, to była podpowiedź przecież z waszej strony.
0: Było, że, nie było, że jesteś pełen tajemnic, których nigdy nie wydajesz.
2: Zapytałeś się mnie, czy ja żyję, czy twoja postać żyje, ja powiedziałem, że ewentualnie w naszych sercach. No.
0: Mm-hmm. Czyli nie słuchaj Wiktora jak zwykle. No
2: pamiętaj,
0: dobra, jakie masz pomysły?
2: Ma to każdy mężczyzna. Na sali gimnastycznej przed i po jesteś potrzebny.
1: Mhm. No dobrze, mam pewien trop, ale tutaj nie wszystko mi się zgadza. Ma to też Mikołaj, no to może być jakiś wór. Wór, worek?
0: Tak!
1: Przepraszam bardzo, nie, ja w to nie wierzę. Czy ja jestem dzisiaj workiem?
2: Pierwszy raz w historii tego programu jesteś workiem.
0: Ale
1: workiem na co,
0: workiem?
1: Worek? Co ma gimnastyka i w ogóle szkoła?
2: Słuchaj,
1: nie wiem.
2: Jesteś workiem z odlotu ściśle tajnego.
1: Okej.
0: Może być worek na ziemniaki, worek na ryż, worek na kapcie na WF i na strój na WF.
2: I worek na najważniejsze gadżety, kiedy polecimy z słuchaczami gdzieś w nieznane.
1: Odloty, przyloty, to była i worek na buty, to...
0: I jesteś tajemniczy.
2: Odkryjemy cię w październiku, bo znowu polecimy.
1: Słuchajcie, ale były zmyłki, przyznajcie sami, były dobre zmyłki dla mnie, więc miałem prawo dzisiaj mocno błądzić, ale dobrze, dziękuję bardzo, program prowadzi cały czas. Worek, Kama i Wiktor.
3: Wiesz z kim... Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: No, i ma to każdy facet. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis. Uważajcie na utrudnienia w rejonie mostu Kotlarskiego. Dziś w ciągu dnia zwężany będzie środkowy pas, najpierw w stronę Nowochódzkiej, a od 11 w kierunku Ronda Grzegórzeckiego. Remont trwa też na ulicy Myśliwskiej, gdzie zarówno przy Myśliwskiej i Lasówce ruch idzie wahadłowo. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 23 stopni. Sporo błękitnego nieba, sporo słońca, wiatr powieje słabo. Ciśnienie jest na wysokim poziomie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Czas na Sky News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jednocześnie z jego słów wynika, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Szczegóły zna Mateusz Chłyston.
18: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
17: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. To miejsca, w których będzie można szukać schronienia, m.in. w razie ataku z powietrza albo zagrożenia pogodowego. To budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
19: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
17: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Wszystkie punkty zostaną specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. A Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, to efekt zmian kulturowych.
20: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
17: Aktualnie 35% Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.
21: SK Kraków.
0: News.
16: Krystian Lis. Przed nami jeszcze półtora tygodnia kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała był dziś rano gościem porannego ringu. Pytany na przykład o ceny biletów MPK odpowiedział.
2: Złożyłem deklarację, że przywróciłem bilet 20-minutowy i przywrócimy tą niższą stawkę biletu miesięcznego i na to pieniądze się muszą znaleźć. To jest absolutny priorytet.
16: Gibała wygrał pierwszą turę, zdobywając nieco ponad 36% głosów. Druga była Monika Piątkowska z wynikiem prawie 30%. Przystanek na Placu Inwalidów w stronę Nowego Kleparza przeniesiony. Teraz jest przy skrzyżowaniu z Łobzowską. To z powodu remontu.
3: Synek do mnie zadzwonił przez kilka, synek Kubuś powiedział: pozdrów wszystkich chłopaków w Dzień Chłopaka.
13: Tak jest, to
3: i powiedz wszystkim, że jak dobrze gram w piłkę nożną, i on gra dobrze w piłkę nożną, rzeczywiście i jedzie na motokrosie.
13: Jak fajnie, że Kamila pamiętała i przyniosła nam prezenty.
21: Nie, no ale poczekaj. Okay, ja myślę o was jako mężczyznach, więc Dzień Chłopaka to nie dzieje się.
22: Ale wybrnęła.
3: A ja dzisiaj idę na motocykl pojeździć z moim synkiem. Fajna pogoda jest, trzeba korzystać, prawda? No jedźmy dalej, jedźmy.
22: Przypominam, że jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy na motocyklu.

0: Hej, tu SK, 13 minut po godzinie 8, środa, 30 dzień września. Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień.
1: Na początku września ONZ wydało nową mapę świata. I powiem wam, że wczoraj widziałam ją pierwszy raz na żywo, taką wielką, wydrukowaną. I pozmieniały się rozmiary krajów.
2: Jak to?
1: No, normalnie.
0: To nie może nas jest mniej.
1: Ta mapa jest dostosowana do takich prawdziwych wymiarów, a nie tego, czego nas uczono przez całą podstawówkę
2: i liceum. Do tej pory były oszukane rozmiary?
1: Do tej pory były oszukane. Stany Zjednoczone są mniejsze, Rosja jest mniejsza, Afryka jest zdecydowanie większa.
0: Mniejsza i bardzo dobrze.
1: Chile jest taką jedną wielką, długą dżdżownicą na mapie.
0: Ledwo się tam mieszczą teraz.
1: Ale
0: na tej
1: mam
0: mapie.
1: Niestety też złą informację. Polska na tej nowej mapie ONZ również zmieniła swój rozmiar i jest niestety mniejsza i drobniejsza.
0: Jest nas już tylko 37 milionów. Teraz jeszzie mniejszym krajem jesteśmy.
1: Wszystko się kurczy. Ale
2: ja wiem, dlaczego nam się skurczyło. Bo wsadziliśmy nogi do zimnego Bałtyku. To tak działa.

0: Body don't start till I want.
1: 19 minut po godzinie 8. TikTok to jest dobra godzina na prezenty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
3: Z nami jest Kamil, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kamilu. My już poza anteną dowiedzieliśmy się, że Kamil jest masażystą.
1: Ale profesjonalnie to się nazywa fizjoterapeuta, proszę.
3: Przepraszam, a pan masował kogoś znanego?
4: Chyba tak najbardziej to panią Agnieszkę Kaczorowską.
5: Okej, okay, a tam nie ma jakiejś tajemnicy? Nie, tam chyba nie obowiązuje tajemnica, prawda?
1: Żadna taka. Tajemnica masażysty.
5: Masarska. I jak było z Agnieszką? Fajnie?
4: Jest fajna, bardzo pani. Masaż jak masaż, ale coś tam udało się porozmawiać, więc myślę, że pozytywnie. Trzeba z pani Agnieszki spytać, jak było.
3: Czuję? Nie czuję, a tu czuję?
1: Czuję. Słuchaj, no to jest twoja robota.
5: Masaż relaksacyjny,
1: to robisz
5: bardzo
1: w pracy,
5: dobrze.
1: Tym się zajmujesz zawodowo.
3: A jak ty się czujesz po pracy?
4: No, trochę czasami zmęczony, ale ogólnie jak człowiek to lubi, to jest bardzo przyjemnie, więc nie narzekam.
1: No to jaki jest twój sposób? Jaki jest sprzęt, który po tym wszystkim, kiedy wracasz do chaty, pomaga ci się zresetować?
4: Chyba najczęściej no to odpalam wieczorem sobie jakiś serial czy film na tablecie i po prostu się zamykam w pokoju i w ten sposób się relaksuję.
3: No to mamy dla ciebie w takim razie dużo relaksu, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl, na przykład na tablet Lenovo.
4: Ja cię kręcę, nie spodziewałem się dzisiaj takiego czegoś.
5: Chcesz z ładowarką czy bez ładowarki?
4: Zobaczymy, co będzie.
3: No to teraz znowu pytanie. A jak się teraz czuję? Czuję, nie czuję?
4: Bardzo dobrze.
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
5: Tam czekamy na was. Na Państwa.

0: powodu jest wam źle, jest wam smutno, to pomyślcie sobie o tym, że reprezentacja Polski w piłkę nożną wraca do kraju.
1: Po przegranym meczu.
2: Ale to ja właśnie mam, przy okazji mam marzenie, jeśli mogę.
1: Dawaj.
2: Takie życzenie, marzenie z okazji Dnia Chłopaka, bo dzisiaj ja jestem. To chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu porządnie wygrywać. Czy można spełnić?
1: Najbliższa okazja już w piątek z Rumunią, proszę pana.
2: Dziękuję bardzo.
0: A więcej newsów Marcina Prackiego za chwilę.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Lenovo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza. Funkcjonalne układy mieszkań. W standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis. 30 września w kalendarzach. Dzisiaj Dzień Chłopaka, a także Światowy Dzień Copywritera i Międzynarodowy Dzień Podcastów. Na termometrach w Krakowie dziś przyjemne 23 stopnie. Tyle będzie oczywiście po południu, bo w tej chwili mamy jeszcze chłodek poranny. Około 8 stopni, ale temperatura szybko będzie się podnosić. Sporo słońca na niebie, żadnego deszczu nie widać w prognozach. Zostańcie koniecznie z nami.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. Ma to rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. A złodzieje bydła w rękach polskiej policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, szacowano na około 300 tysięcy euro. A piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
16: Jankes,
17: Gama
18: i Wiktor.
19: No i bach, no i ciach. Idealnie tydzień przecięty na pół. Dzisiaj środa, 30 września, 31 minut po 8.
20: Wiktor taki szczęśliwy, bo jutro bierze urlop. Pana gapa.
21: Jutro Wiktora można spotkać na lotnisku.
22: Tak jest.
21: W strefie.
22: Tak jest.
21: W strefie
22: tej szybko.
21: Z perfumami.
22: Dokładnie.
21: Strefa szybko słowa. Nie wolno słowa, tylko szybko
20: schnąca chyba, wiesz?
21: Ale kupować wolno czy nie wolno?

0: Patrycja nas pozdrawia z Łazienki. Dobrze nas słyszeć. Bardzo fajnie. No, w Łazience jest super.
1: Łazienki są w Warszawie.
2: A my się przenosimy do Ustki. Dokładnie tam na plaży znaleziono takie czarne nie wiadomo co.
1: Dron.
2: I potem stwierdzono, że to są takie kulki ropopochodne.
1: Zanieczyszczenia takie.
2: Proszę pana, no na plaży się pojawiły. Niektóre części plaży są pozamykane. No i
3: kulki ropopochodne. Da się to zatankować?
1: Da się, tylko potem nie wyjedziesz z plaży.
2: Zamiast bursztynu.
4: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
5: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
6: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
7: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
8: Słuchaj nas od rana.
9: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3-4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: I po reklamie.

0: dzisiaj dzień chłopaka. Właśnie zastanawiam się, co moja żona wymyśli dzisiaj fajnego. No,
1: poczekaj na dzień męża, a nie ten dzień chłopaka. Chłopakiem to kiedyś byłeś, teraz już męża. Jesteś mężem. No, jesteś dlatego już? Czekaj.
0: No dobrze, panowie, dzisiaj nasz dzień będzie pięknie.
2: A ciekawe, czy pan, czy pani w telefonie? Halo, dzień dobry, kto razem z nami od samego rana?
3: Moja 4-letnia córka zaczęła wymyślać dowcipy, nie wiem, bo kim to ma. W każdym razie, jak się nazywają urodziny kury? Kurodziny. A krowy? Mu rodziny. A kury i krowy? Kumu rodziny.
0: Ha. To wystarczy. Pamiętajcie, że urodziny zeską codziennie przed godziną 7. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl. Jak się nazywają radio urodziny? No wiadomo jak. Urodziny, no co?
2: Eskodziny.
0: Gramy dalej. Mamy dla was mnóstwo hitów na czasie. Delektujcie się.

0: Tutaj Jacka, środa w pół do piątku, 5 minut do godziny 9. Angelika napisała do nas, że właśnie była tankować, pojechała tankować.
1: Ojej, jak to musiało boleć.
0: Za 7 dych. Czyli to nawet nie było chyba 10 litrów.
2: Co? Ale to słuchajcie, fantastyczny prezent na Dzień Chłopaka. Jeżeli chcecie dziewczyny zrobić dobrze swojemu facetowi, to pamiętajcie, można się zgłosić również, że Jacka tankuje do pełna i do pełna zatankować.
0: Piątek. No. W piątek tankujemy do pełna na antenie Radia Jacka.
1: A do piątku na piechotę.
3: Kama i Wiktor.
0: Ale muszę mi powiedzieć, że wczoraj jechałem kawałeczek po naszym kraju. Jakby wszyscy wolniej jeżdżą, bo wtedy mniejsze spalanie jest.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: O pogodzie na dzisiaj można mówić w samych superlatywach. Sporo błękitu na niebie, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie. Pod koniec tego tygodnia delikatne ochłodzenie, ale deszczu w prognozach nie widać. Dziś w rejonie Mostu Kotlarskiego prace rozbiórkowe. Do 11 zablokowany może być środkowy pas w stronę Nowochódzkiej, a od 11 utrudnienia mają przenieść się w stronę Ronda Grzegorzewskiego. Dodatkowo od rana drogowcy frezują nawierzchnię na Myśliwskiej. Ruch odbywa się tam połówkowo.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
17: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według naszych ustaleń miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Reporter Eski Mateusz Chłystun o szczegółach tych zakulisowych rozmów.
18: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Według naszych nieoficjalnych ustaleń kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
17: A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Ruszyła nowa rządowa strona, na której znajdziemy sprawdzone informacje o zdrowiu serca. Na kardiologia.gov.pl można sprawdzić, jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, czy jak dbać o serce.
19: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat. I to musimy do tego musimy przekonać naszych rodaków.
17: Mówi Piotr Dobrowolski, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw chorób serca. Portal podpowie też, jakie badania warto wykonywać i na jakie objawy reagować. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona i wyścigi nowoczesnych maszyn. A to wszystko podczas pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów.
20: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym.
17: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie w sobotę od 10.00.
12: SK Kraków. News.
16: Krystian Lis. Kampania przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa nabiera tempa. Dziś gościem porannego ringu, który prowadził Marek Balawajder, był Łukasz Gibała, który w pierwszej turze zdobył najwięcej głosów.
14: Pan ma taki spokój, że jak pan wygra, to będzie ta większość, która będzie głosowała za pana na przykład projektem budżetu?
21: Mieszkańcy nie muszą się obawiać, że będzie jakiś paraliż. Rozmawiam z radnymi z wszystkich możliwych klubów i jestem bardzo spokojny o to, że jeśli wygram wybory, to zbudujemy stabilną większość.
16: A przypomnę, druga tura wyborów 11 października. Kontrkandydatką Gibały będzie Monika Piątkowska.
22: 3 minuty po godzinie 9:00. Wstaliście? Środa jest podobno najtrudniejszym dniem tygodnia, bo weekend niedaleko, ale wciąż całkiem blisko w poniedziałku i dużo zadań przed wami. Margaret też będzie w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Temper i Satellites w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9. Czas jak dzień, czyli czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska młodzież zgarnęła prawie wszystkie nagrody na jednym z najważniejszych konkursów naukowych, na EUSIS 2026. Polacy zgarnęli pierwszą nagrodę główną, nagrodę honorową, nagrodę Aeroforum i wyróżnienie za innowację ważną społecznie. Polscy żeglarze przywieźli z kolei 7 medali z Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich. Wśród sukcesów są m.in. złoto Magdaleny Kwaśnej i złoto Hanny Rogowskiej w U19. Muzyka z kolei może pomagać mózgowi szybciej wychodzić ze stresu. Badacze pokazują, że muzyka nie tylko odwraca uwagę, ale może wspierać sieci mózgowe odpowiedzialne właśnie za regulację stresu. To gramy. A kolejna porcja informacji już jutro.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
10: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
2: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
3: I po reklamie.

0: Nowość od Rozy, New Trick w Radiu SK, 21 minut do godziny 10. Pojawiły się już, widzę, jakieś zażalenia. Droga Esko, ale dlaczego nie składasz nam życzeń z okazji Dnia Chłopaka, który przypada 30 września właśnie? Drodzy panowie, ja tylko jedno powiem. Chłopcy mają swój dzień raz w roku. Mężczyźni codziennie. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
10: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

0: Pojawiły się pytania o tankowanie. Podobno jest akcja tankowanie w Radiu SK. Jest w poranku, można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Ale my nie tylko tankujemy, ale i odlatujemy razem z wami w nieznane. Odlot ściśle tajny, całkiem niedługo z ekipą porankową Radia SK. Ściągacie aplikację Radia SK, zgłaszacie się i być może zajmujecie dwa miejsca w samolocie. W trasie do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, ale możemy już obiecać, że będzie fajnie. Po 10 też będzie fajnie, bo gram dobre hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
8: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
9: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modlnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę. To będzie ostatnia reklama.
11: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
12: I po reklamie.
13: Bardzo dobre newsy pogodowe. Dziś do 23 stopni mają wskazać krakowskie termometry. Jutro ma być do 20 i jutro trochę może się chmurzyć, ale nie będzie padać. 22 stopnie to temperatura prognozowana na piątek, sobotę i niedzielę. Bardzo stabilna pogoda, złota polska jesień, babie lato. Ciśnienie jest na wysokim poziomie, a biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Do połowy przyszłego tygodnia deszczu w prognozach nie widać.
14: 10 na zegarach, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między bankiem centralnym a resortem finansów. Mateusz Chłyston w SKNews z tymi ustaleniami. Mateuszu, obu stronom zależy na czasie. Dlaczego?
15: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów.
14: Niebezpieczny incydent w powietrzu samolot FlyDubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Jak się okazało, do sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami, którzy mieli się pobić. Samolot wylądował już w Arabii Saudyjskiej. A kierowcy dziś liczyć trzeba się z utrudnieniami na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskim w rejonie miejsca obsługi podróżnych Grabin koło Ostródy. Ruszają właśnie ćwiczenia służb.
0: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA.
14: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy zostanie zablokowana, a ćwiczenia potrwają do 15.
16: SK Kraków. Sport.
13: Stianis, kibice Hutnika Kraków walczą o nowy stadion. Założyli internetową petycję w sprawie budowy obiektu na suchych stawach. Według przygotowanej wcześniej koncepcji stadion miałby pomieścić ponad 8 tysięcy widzów. Szacowany koszt inwestycji to około 250 milionów. A w niedzielę hokejowa Krakowie zagrał u siebie ze STS-em Sanok. Początek meczu przy Siedleckiego o 17:00. Są do zgarnięcia bilety na to spotkanie. Napiszcie na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego wejściówki powinny trafić właśnie do Was. Czekamy na maila. krakow@sk.pl.
17: 2 minuty po godzinie 10:00. Zaraz zadbamy o Wasze finanse i powiem Wam, ile tracicie, trzymając pieniądze na koncie. Jak Państwo się nie przesłyszeli, będziemy rozwijać ten temat za chwilę. Gips for Money, a propos ostatni dzień lata, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Trzymając pieniądze na zwykłym, w cudzysłowie, koncie, tracimy tylko kasę, mówią eksperci, dlatego że oszczędzać też trzeba umieć. Ktoś wyliczył, że wystarczy 1800 zł odkładać miesięcznie, żeby zrobić pierwszy milion. To znaczy, no trochę to potrwa, ale jednak jest na to szansa. 20 lat dokładnie i cel zostanie osiągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to zwykłe konto, to podobno nie ma sensu tam trzymać kasy, bo inflacja robi swoje, więc albo konto oszczędnościowe, albo inwestowanie, albo dla bezpieczeństwa może pieniądze po prostu nie powinny trafiać na konto, tylko trzeba je od razu wydać.
1: Reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: I po reklamie.

0: Tyle lat minęło, a ten ciągle szuka tych dziewczynek, która z nim do tego hotelu pójdzie. Pitbull Hotel Room Service w Radiu SK. Może Pitbull z okazji Dnia Chłopaka się cokolwiek tam uda. 22 minuty do 10, do 11 wróć. Ważna informacja dla tych, którzy w pracy. Godzina więcej już minęła. Natomiast mówiłam o tym, że eksperci radzą nie trzymać pieniędzy w banku na tak zwanym zwykłym koncie. Czyli nie koncie oszczędnościowym, nie lokatach, nie inwestycyjnym, tylko zwykłym koncie, bo po prostu wtedy traci się w cudzysłowie pieniądze. Jest Jon Marek z naprawdę logicznym spojrzeniem na sprawę.
1: Na szczęście większość z nas nie musi się martwić tym, że traci pieniądze, trzymając je na koncie, bo po prostu ich nie ma.
0: No i widzicie? Jeden kłopot z głowy mniej, a my w ogóle tego nie doceniamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
7: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
15: I porę.

0: nieustannie trzymam kciuki za to, żeby wam robota szła tak szybko, jak beat tego kawałka właśnie przed chwilą wybijał w Radiu SK. Armin van Buuren, Sasha, Everlasting w Radiu SK. 11, to już zaraz, to już z górki. Trzecia kawa, jeszcze 3 spotkania, które niekoniecznie mają sens, trochę roboty i zaraz czwartek, a potem to już weekend. Po 11 wracam z kolejnymi hitami Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
20: Środa minie, tydzień zginie. Powoli nam zaczyna odlatywać ten ostatni dzień września, ale to będzie wyjątkowo słoneczny i taki ciepły odlot w Krakowie, bo nawet 23 stopnie na pożegnanie z tym miesiącem. No, miesiąc nam pokazuje, kończąc się, że czasami te pożegnania bywają słodkie, bo ta pogoda naprawdę może nam dawać powody do radości. Jutro ma być trochę chłodniej, do 20 stopni, ale weekend z 22.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
0: 11 to są newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w Olsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystona.
21: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
0: Inflacja rośnie, spadają nadzieje kredytobiorców na niższe stopy procentowe. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,7%. Za skok inflacji odpowiedzialne są głównie ceny paliw, które w ciągu miesiąca urosły o ponad 9%. Lawinowy komunikat w Tatrach zawieszony, ale w górach nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach zalega śnieg i lód. Wczoraj ratownicy musieli ewakuować rodzinę z dzieckiem z podorysów.
22: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełnie brak umiejętności. Byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać.
0: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Tylko wczoraj ratownicy pomogli 12 turystom.
23: SK Kraków. Na czasie.
20: Krystian Nis. Jutro centrum Krakowa na chwilę zwolni, bo ulicami miasta przejdą profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystko z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Orszak wyruszy około 10 z Kolegium Majus i przejdzie do Auditorium Maximum przy Krupniczej. Czasowe ograniczenia w ruchu pojawią się m.in. na Piłsudskiego, Straszewskiego i Krupniczej właśnie. A już w listopadzie w Expo Kraków World Balloon Festival. Z ponad 100 tysięcy balonów powstaną m.in. wieża Eiffla, Big Ben i Koloseum.
24: Różowy szum to jest to, czego potrzebujemy, uwaga, każdej nocy. Więcej o tym za chwilę. Zobaczymy, czy mamy w ogóle na to szansę i jak to podobno działa. 2 minuty po godzinie 11. The Weekend. Co prawda nie w kalendarzu, ale w Esce już jest. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Różowy szum to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w trakcie snu, dlatego że to powoduje detoks mózgu. Naprawdę, tak mówią naukowcy. Even All of My Love w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11. Czym jest tak zwany różowy szum i co daje? Różowy szum słuchany w trakcie snu jest czymś innym niż biały szum, który możemy znać, ale to jest taki dźwięk, który uspokaja mózg, redukuje napięcie i pozwala oczyścić naszą głowę z nadmiaru emocji, stresu, jak i zbędnych myśli. Czym jest na przykład taki różowy szum? Można oczywiście wyszukać takie dźwięki w internecie, ale mówi się o tym, że jest to taki szum, który kojarzy się na przykład z odgłosami wodospadu albo deszczu. No to idealnie. No jesień, więc podziękujmy krajowi, w którym żyjemy, za to, że całą jesień będzie padać. Różowy szum za darmo, detoks mózgu też.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-Kraków.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modlnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
6: I po reklamie.

0: Przyznaję, lubię ten numer Stromae. A Laurent Dance w Radiu SK 23 minuty do 12 jest Jona. Żaneta, dobrze, dajmy szansę.
1: No hej SK, ja korzystając z okazji chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich chłopców, chłopczyków, facetów, mężczyzn i oczywiście złożyć wszystkiego najlepszego i duża moc buziaczków dla mojego męża Tomaszka. Pozdrawiam.
0: Ja też z okazji Dnia Chłopaka, który dziś przypada, pozdrawiam wszystkich chłopczyków, chłopaczków, chłopaków, także chłopaków, tych, których ktoś ma w rozumieniu partnerów. Tylko fajnie by było, żeby ci chłopcy to kończyli się tak mniej więcej na 19 roku życia, a potem już przechodzili raczej w etap bycia dorosłym mężczyzną.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i czterech konkurencyjnych serwisach.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
5: I po reklamie.
6: Bez

0: Kuba i Kuba, chłopaki. Chłopaki nie płaczą. Podobno jak trzeba, to płaczą. Czy ty jesteś chłopakiem i przyjmujesz dzisiaj życzenia, czy nie?
1: A, wiesz co, myślałem, że
0: poczekaj, bo cię włączyła mnie ten mikrofon, a raczej go nie
2: włączyłam. Czy płaczę? Czasami się zdarza, że płaczę, że
0: i
2: się wzruszam.
0: I bardzo ładnie, że o tym mówisz.
2: Tak, tak. Wszystkie emocje są spoko. A pytałaś o co? O jedzenie?
0: Dzień chłopaka, a jedzenie. Dobrze, głodnemu chleb na myśli. Dzisiaj jest dzień chłopaka w kalendarzu, 30 września. Różnie do tego mężczyźni podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest dzień bycia chłopaka czyimś, a niektórzy, że dzień chłopaka, czyli no nie mężczyzny, czyli tak wiesz, inaczej.
2: Przyjmuję prezenty, zwłaszcza jedzenie. Dziękuję.
0: To ja nie mam dzisiaj niestety, ale na drobie może w takim razie jutro. Michu Sapkowski zostaje z wami, gra oczywiście najlepsze hity dla chłopaków i nie tylko dla chłopaków. Będzie jedna też z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest plan po godzinie 12 w Radiu Eska właśnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
2: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
4: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
11: I po reklamie.
12: Już jutro centrum Krakowa na chwilę zwolni, a to dlatego, że ulicami miasta przejdą profesorowie UJ-u. Wszystko z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Czasowe ograniczenia w ruchu pojawią się m.in. na Piłsudskiego, Straszewskiego i Krupniczej, bo orszak wyruszy około 10 z Kolegium Majus. Jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj do 23 stopni. Sporo słońca, nie będzie padać na pewno. Właściwie do połowy przyszłego tygodnia deszczu w prognozach nie widać. Ciśnienie jest wysokie.
13: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwa inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi, to był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Tak relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu, a na pokładzie było około 180 osób. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia pokazało dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i jak wynika z nagrań, puścili wolno.
14: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
13: Tłumaczy Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
15: SK Kraków.
0: na czasie.
12: Krystian Lis. W sobotę nad Krakowem zrobi się naprawdę tłoczno od dronów. Podczas pierwszego małopolskiego festiwalu dronów będzie można zobaczyć pokazy sprzętu wojskowego, wyścigi dronów, symulatory lotu i strefę VR, a także spróbować swoich sił w pilotażu. Start o 10:00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Wstęp jest bezpłatny, a patronem wydarzenia jest Radio SK. A w niedzielę warto będzie zajrzeć na Kazimierz, bo tam już po raz drugi świętować będzie ulica Dajwór. W programie warsztaty, animacje dla dzieci, degustacje, turnieje, fotobudka i rodzinny koncert.
2: Taylor Swift wróciła z nową muzą Patient Zero. Zagram wam w tej godzinie, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie też między innymi Margaret i będzie, no jeśli chodzi o mnie, to ostatnio w kółko odsłuchiwane Neptunika i What If. To za kilka minut. Na początek Shakira i Burna Boy. 12:02 na zegarach. Michu Sapkowski, witajcie!

0: klasy. Na antenie Radio SK to Eminem i Without Me. Panowie, możecie uznać to za prezent z okazji Dnia Chłopaka. Zresztą panie, chyba też. Pewna amerykańska firma chwali się koszulką, która dzięki wykorzystaniu do produkcji miedzi, srebra, cynku między innymi nie przepaca się, nie pachnie brzydko mimo codziennego noszenia przez 30 dni. I to się nazywa nauka w służbie ludzkości. To lubię. Margaret za moment, a później wesce Ed Sheeran.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
8: I po reklamie.

miejsce. W ostatni piątek Taylor Swift zaprezentowała nam wzbogaconą wersję swojego krążka The Life of a Showgirl, tak zwany Bees Encore, i pojawiły się cztery numery. I pojawiły się naraz. Jeden z nich już teraz. I nie, to nie jest wasz nowy dzwonek w telefonie. To Taylor Swift, Patient Zero.

0: Magiczny wokal Sophie Ellis Baxter na antenie Radia SK. I Junior Caldera, nie zapominajmy, Can't Find This Feeling. Na tyle magiczne, że jeśli kiedyś będzie w Polsce i będziecie zastanawiać się, czy pójść na koncert Sophie Ellis Baxter, czy nie pójść, to zdecydowanie pójść. Byłem dwa razy i obydwa były fantastyczne. Świetne przeżycia. Muzyka na żywo, to jest jednak super sprawa. 21 Pilots w Radiu SK za moment, a później Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul, a teraz on właśnie.
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot! Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Hity na czas.

0: Muzyczny happy end tej godziny na antenie Radio SK Stanach i Cichosza. Za chwilę będzie szczęśliwe rozpoczęcie kolejnej godziny hitów i będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beery and the Beardwesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
14: Ciepło i sucho. Poranki co prawda chłodne, ale ten tydzień przynosi bardzo wysokie, jak na końcówkę września, temperatury maksymalne i dziś do 23 stopni słonecznie. Opadów nie widać w prognozach aż do połowy przyszłego tygodnia. A te wartości rzędu 20+ utrzymają się w Krakowie również w pierwszych dniach października. Do tego wysokie ciśnienie 1030 hektopaskali. Newsy z Krakowa, tuż po serwisie z kraju i ze świata.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: 13, Agata Chruściak, zapraszam. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ostatecznie bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Teraz Białystok. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
21: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
20: Teraz cysterny są odholowywane, ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. W kalendarzu 30 września, a to oznacza, że dziś Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć wymarzony partner?
22: Szczery, żeby nie oszukiwał.
23: Troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
20: Usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka, a w Polsce to święto zyskało popularność w latach 90.
0: Bardzo ładne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy, naprawdę.
2: Na czasie.
14: Kasia Snakowska. Najlepsze zdjęcia roku na wystawie World Press Photo od piątku w Nowochódzkim Centrum Kultury. To 69. edycja najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego na świecie. Niezależne jury nagrodziło prace, które ukazują głębie najbardziej palących kwestii, z jakimi zmaga się świat. Od druzgocących konfliktów po kryzys klimatyczny. A Story of Polish Jazz 3 października w Forum Horyzonty to muzyczna podróż przez historię polskiego jazzu z udziałem m.in. Krzesimira Dębskiego, Henryka Miśkiewicza czy Piotra Barona, a pierwsza część koncertu będzie poświęcona pamięci Jarosława Śmietany.
0: Kobiety to zawsze wiedzą, jak to zrobić na swoją mańkę, prawda? Drogi mój chłopaku, życzę ci, żebyś był dla mnie kochany, miły i żebyś był na każde moje zawołanie. Wołam Dawida Podsiadło. Najnowszy klip, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Beauty and the Beat, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kygo i Max McKnown, Robin Schulz remix numeru Take Me Back na antenie Radio SK. Take Me Back, czyli zabierz mnie z powrotem. Ja wiem, o czym jest ten numer. Ten numer jest o odlocie ściśle tajnym i ten numer śpiewają ci, którzy już byli z nami na poprzednich edycjach. Byliśmy w Maladze, byliśmy na Cyprze. A dokąd tym razem? Tego nie mogę powiedzieć. Może nie wiem, a może wiem, ale powiedzieć na pewno nie mogę. Mogę za to powiedzieć, że wiadomo z kim, z poranną naszą ekipą, no i wiadomo kiedy. Weekend od 23 do 25 października i zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Tyle wiemy i wiemy też, że zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK, jeśli macie ochotę. Wiedząc z kim i wiedząc kiedy, ale nie wiedząc dokąd, wybrać się z SK na odlot ściśle tajny. Już za chwilę Zalia Wesce, a później Bausa i Magnetic, przypomnę.
1: Reklama.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel, Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.

0: Mimo upływu lat ten numer wciąż brzmi świetnie. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Years and Years i King, czyli Król. A tymczasem dobre wieści, szanowni państwo, bo według speców od pogody przez mniej więcej 10 najbliższych dni Polską będzie rządzić, królować będzie w Polsce złota polska jesień. I to są piękne wieści, które mam dla was. No a wiadomo, że tak jakby no, prognozowanie pogody na więcej niż kilkadziesiąt godzin do przodu to trochę wróżenie z fusów, ale takie fusy to ja bardzo, bardzo lubię. Daria Zawiało w Radiu SK. Już za chwilę między innymi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.

0: Świeżynka na naszej playliście Wasted, Nally i Major League DJs w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 prawdziwy ocean dobrych dźwięków, bo to Ocean Drive, Duke Dumont, zaraz po drugiej wesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy. Przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Po awarii napięcia na rondzie Barei składy wróciły już na trasę z i do Mistrzajowic. Chodzi oczywiście o tę nową linię. Nadal możliwe zakłócenia i opóźnienia na trasach z numerami 9, 12 i 16. 13 stopni w Krakowie w środowe popołudnie. Niebo pogodne, ciśnienie wysokie, 1030 hektopaskali. Opadów w prognozach nie widać przez najbliższy tydzień. Noce zimne dziś w Krakowie, w tym najchłodniejszym momencie będzie 7 stopni.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji wszystkie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemniczy pakunek znaleziony na jednej z cystern przewożących olej napędowy. W związku z tą operacją są spore utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trzeba było ewakuować sąsiedztwo stacji. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
13: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać, dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
12: O czym z Białegostoku Paweł Jakubowski. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy dotyczące i m.in. lokalizacji.
14: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
12: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Wilki grasują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają.
15: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha.
12: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
16: SK Kraków. Na czasie.
12: Kasia Snakowska. 64 autorskie wersy bez refrenu i bez powtórzeń. 24 października Tauron Arena Kraków zamieni się w scenę dla pierwszej w Polsce koncertowej odsłony Red Bull 64 Bars Live. Line-up na bogato będzie Biała Spaluch, Kazba Łagane, Kukon czy Young Iggy. W tę niedzielę hokejowa Krakowia zagra u siebie z STS-em Sanok. Początek meczu przy Siedleckiego o 17:00 i mamy dla Was bilety na to spotkanie. Napiszcie na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego te wejściówki powinny trafić właśnie do Was.
17: Jasne, że będą najfajniejsze hity na czasie w tej godzinie. Będzie Somber, My Body Isn't Ready na przykład. Będzie też Sean Paul, będzie Liwka, Dawid Podsiadło też się przydarzy, a obiecane Olsen Drive, czyli Duke Dumont już teraz. 14:02 na zegarach, środa, 30 września w SC. Już grają Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Oliwka. Poza tobą nic na antenie Radio SK. I się zapchało, i się zacina, co? Serwisy rządowe, a to dlatego, że przedsiębiorcy się rzucili, by stworzyć adres do e-doręczeń, bo od jutra wszyscy, którzy firmy mają sprzed 2025 roku, wtedy je założyli, to taki adres powinni posiadać. Ale Gazeta.pl uspokaja, nie warto teraz się z tym siłować, bo za brak ogarnięcia e-doręczenia kar nie przewidziano, a jak będziemy próbować teraz kilka razy i system będzie nas wywalał, to coś się gdzieś zapisze, coś się nie zapisze i mogą mieć z tego większe kłopoty niż pożytek, więc chyba warto wziąć teraz chociaż odrobinę czasu na wstrzymanie. Co nie zmienia faktu, tak wiele się zmienia, ale są rzeczy, które pozostają bez zmian. W Polsce wszystko na ostatni moment. Ale są Nate Smith, a później Somber, My Body Isn't Ready. Obiecałem, więc zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
3: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
10: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe, trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
15: I po reklamie.

0: Rihanna razem z JMZ na antenie Radio SH to Umbrella. Za chwilę numer, który dosłownie dwa tygodnie temu był najpopularniejszym hitem nad Wisłą, czyli numerem jeden gorącej dwudziestki. Teraz spadł na czwarty, ale jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo tego duetu, a raczej ostatnia nutka. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem za chwilę w Radio SH, później będzie Kaigo. Obiecuję, że nowe Temper City, czyli Reverse Psychology też na pewno do 15 na naszej antenie. A gorąca dwudziestka teraz już w piątki od godziny 17. Mocno zapraszam i polecam głosowanie na SK.pl.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów S.A. porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kawanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza, funkcjonalne układy mieszkań, w standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
13: Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Temple City na antenie Radio SK tuż przed godziną 15 i Reverse Psychology. No przy okazji tych dwóch ciężkich radiowych przypadków, to psycholog to może być zdecydowanie za mało. Chociaż czy obydwa są tak samo ciężkie. Zostawiam to, dobra, bo zaraz będzie, że jestem złośliwy, a przecież nie chcę. Sońta i Korościel razem z wami po godzinie 15 muzycznie Margaret i Prima Ballerina od nich. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia.
18: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
19: Kia. Movement that inspires.
20: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
26: Jeszcze do 16 utrudnienia na moście Kotlarskim, to przez prace rozbiórkowe. Zajęty może być środkowy pas na jezdni od ulicy Nowochódzkiej do ronda Grzegorzeckiego. Z kolei na ulicy Myśliwskiej drogowcy frezują nawierzchnię jezdni od stacji paliw do wyniesionego skrzyżowania z ulicą Lasówka. Prace są prowadzone połówkowo. Pogodne popołudnie w Krakowie do 23 stopni w ciągu dnia, na w nocy tylko 7. Już za chwilę newsy w SC.
25: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit Six 7.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał Warszawski Sąd Okręgowy. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
1: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech, ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
0: Coraz więcej cyberataków na Polskę. O tym alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Polskie firmy i instytucje walczą z coraz większą liczbą uderzeń hakerskich, głównie z Rosji.
2: Dywersje, sabotaże, dlatego ten cały nakład, wysiłek pracy odpowiednich służb, instytucji, również przy wsparciu obywateli, jest tak ważny w dzisiejszych czasach.
0: Podkreśla Marcin Wysocki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ofiarami ataków hakerskich padły ostatnio takie firmy jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał:
3: jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
0: A film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
4: SK Kraków News.
5: Kasia Snakowska. Czy za pobyt w Krakowie turyści powinni dodatkowo płacić? Łukasz Gibała uważa, że tak. Kandydat na prezydenta miasta był dziś gościem porannego ringu i mówił o pomyśle wprowadzenia opłaty turystycznej.
6: W wysokości 20 zł, a nie 5 zł, tak jak moja kontrkandydatka, dzięki czemu Kraków będzie mógł zarabiać na turystach.
5: W drugiej turze Łukasz Gibała zmierzy się z kandydatką KO i PSL Moniką Piątkowską. Wideorejestratory pojawiły się na ulicach, bo ruszyły pomiary natężenia hałasu w Krakowie. To całodobowe badania akustyczne oraz badania natężenia ruchu są prowadzone przez akredytowane laboratorium.
27: Sonta i Koroście.
28: Czyli SK.
27: SK. W radiu SK. SK.
29: Witamy serdecznie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ale proszę nam nie składać życzeń. Proszę nam składać życzenia wtedy, kiedy jest Dzień Samca Alfa, Dzień Ogiera. Wtedy
30: dzień
29: to tak.
30: Sigmy.
29: Dzień Sigmy. Tak, to wtedy proszę nam...
31: Dostałeś coś, jakieś życzenia? Cokolwiek nikt cię nie zająknął.
29: Dostałem worek do wyrzucenia od mojej żony śmieci, do śmieci. Wiesz, tak. Tyle, proszę ciebie. Ale ja mam dla ciebie prezent, Cinek. Możesz teraz wybrać sobie dowolną piosenkę, jaką chcesz, dowolną, ale jest jeden warunek.
31: No.
29: Nazwa wykonawcy musi się rymować ze słowem Nazaret.
31: No to poproszę Margaret.
29: Proszę bardzo.

0: firmę jednoosobową, ale ja nie założyłem tego. I co, teraz pójdę
1: no
0: do więzienia,
1: czy co? Powinieneś dzisiaj założyć, bo jutro już miały być kary, ale te serwery, na których się zakłada te skrzynki do ręczeń, nie dały rady niestety i padły.
0: No to wreszcie przypomina Pocztę Polską.
1: Teraz działa, nie?
0: Słuchaj, a propos tych e-doręczeń, przypomniała mi się taka rozmowa kiedyś z gościem na siłowni, bo ja się go pytam, czym się zajmuje, a on mówi e-biznesem, a ja mówię, czyli stronami internetowymi, projektami internetowymi, a on mówi nie. Aha.

0: Eternium, David Guetta i Sia w Radiu SK. Proszę Państwa, niedobre informacje, chyba koniec lata, bo nasi zaprzyjaźnieni ornitolodzy informują, pierwsze bociany odlatują już do ciepłych krajów.
1: I mnie to trochę wkurza, bo to jest moim zdaniem cwaniactwo, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się robi zimno, to nie, a my musimy zostać.
0: A my musimy...
1: Nie odlecę.
0: No właśnie, to jest przykre, dlatego spróbujmy wspólnie zatrzymać bociany w Polsce. I tu jest prośba do Was, kochani słuchacze, jak zatrzymać te bociany, nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze za najbardziej kreatywne sposoby na zatrzymanie bocianów. Będą nagrody. Co mamy za nagrody, Cinek?
1: Mamy gadżety Radia SK, torby, butelki, tylko mam prośbę, żeby to było wszystko grzeczne, kulturalne. Nie sztucer, nie elektryczny pastuch.
0: Nie kałasznikow, nie siekiera, takie bardziej kreatywne, czekamy
1: raczej
0: na wasze...
1: Raczej jakieś cip, nie? Zostań.
0: Czekamy na wasze pomysły, eskowy Messenger, zapraszamy.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
15: I po reklamie.

0: Tame Impala, tralalala, tu Radio SK w pół do czwartej już i złe informacje, bociany już zaczynają powoli odlatywać do ciepłych krajów. Trochę chamsko z ich strony, bo my tu musimy zostać na cały listopad, a one już do Afryki, czy gdzie tam jest ciepło teraz. W związku z tym pytanie do naszych słuchaczy, jak te bociany zatrzymać w Polsce, żeby nie chciały odlatywać? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Ja bym im zaproponował jakąś kawalerkę 10 metrów kwadratowych w Warszawie i 800 plus na młode boczki. A jak? Niech mają.
2: A, to jest dobry pomysł. One tych dzieci przynoszą, żeby im się te 800 plus przydało, bo by się zsumowało, nie?
0: No, mogłoby być rzeczywiście grubo. Koleje, mamy tę nagrodę dla pana, czy nie?
2: Nie wiem. Teraz jak zapytałeś, to już musimy mieć.
0: Musimy. Daj mu torbę.
2: Dobrze, torba.
0: Torba dla pana.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu SK. Niby jest pięknie, niby jest letnio, ale to się zaraz skończy, dlatego że już podobno bociany odlatują do ciepłych krajów.
1: No właśnie.
0: Cwaniaki, jedne z żabojady. W związku z tym próbujemy je zatrzymać tutaj u nas w Polsce, bo je lubimy, dlatego. Mhm. I wy szukacie na to sposobów, nagrywając nam głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Cześć, jak zatrzymać bociany w Polsce? Mhm. Ja bym dała klaskanie.
0: No powiem ci, Michał,
1: kurczę, to chyba nie jest klaskanie.
0: Do tego dokładnie się spodziewałem, wywołując temat bocianów.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park. Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocny.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Radiu SK na chwilę przed godziną 16. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Chcemy je zatrzymać. Jak to zrobić? Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Cześć SK. Co do tych bocianów, to może to załatwić inaczej. Zamiast je zostawiać w kraju, to może Polskę na ten okres przenieść do Afryki.
2: No, fajny pomysł, ale znając życie, to zaraz by się do Afryki przenieśli Niemcy, Ruscy, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej i dalej to samo.
0: To chwila SK Newsy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Puma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Puma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
5: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
6: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
8: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
12: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Środowe popołudnie na drogach i wolniej jeździ się w tych strategicznych punktach miasta, na przykład na nowym rondzie łączącym S7 z ulicą Kocmyrzowską, mocno zakorkowana Opolska Estakada z 29, ulica Nowochódzka do Saskiej stoi, na Alei Powstania Warszawskiego zator w obydwu kierunkach, a na ulicy Zakopiańskiej ogonek do świateł z trasą Łagiewnicką i od strony Góry Borkowskiej i jadąc od Ronda Matecznego. A na termometrach teraz 21 stopni w Krakowie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut
0: samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
19: Kompletnie pijany prokurator złapany na czwórce. Henryk W. miał niemal 3 promile. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
17: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
19: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bary. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości. W samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
20: SK Kraków. Sport.
21: Kasia Snakowska. Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski czeka na wyczerpujące wyjaśnienia od Legii Warszawa. To po decyzji o niewpuszczeniu kibiców na stadion podczas zbliżającego się meczu. Legia zamyka sektor gości do końca roku, tłumacząc to kwestiami bezpieczeństwa. Jednym z pierwszych spotkań, których dotyczy decyzja, jest mecz z Wisłą 11 października. Koncentracja i motywacja pomoże w uniwersyteckim teście Coopera. To 12-minutowy bieg opracowaną przez amerykańskich naukowców. Próbę wytrzymałościową będzie można przejść w sobotę na stadionie na Placu na Groblach, początek o 9.
20: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: Zagramy w Państwa miasta.
23: Aha. Rzeczywiście, bo już chciałem co innego powiedzieć.
22: Tak, tak. No i zapraszamy Was do gry. Gra polega na tym, że my wymyślamy kategorię, dajemy Wam literkę. Dzisiaj literka I, a kategoria...
23: I jak co?
22: Na przykład...
23: Jak imbecyl. Jak... Czy nie?
22: Znowu się przyczepiłeś do mnie.
23: No to jak indyk.
22: Coś pięknego na I. No.
23: Indoor.
22: Izabela Łęcka.
23: Outdoor.
22: Cicho, koniu. Ty nie grasz. Zapraszamy. Zostawcie numer na eskowym messengerze, my będziemy dzwonić i rozdawać nagrody.

0: Hity na czasie w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16. To H i Mata, Ring My Bell, czyli R&B. Mata.
1: Czekaj,
0: remix.
1: Niech to śpiewa.
0: Chociaż prawidłowo powinno być nie Mata Remix, Macie
1: Remix. Zagadałeś mój ulubiony fragment piosenki Ring My Bell.
0: Macie Remix, to jest napisane Mata Remix.
1: Dobra, już, nie, już.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: No dobrze, kochani, jak zwykle po 16 w Radiu SK gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z Anitą. Cześć, Anita.
3: Cześć.
1: Anita, pytanie będzie niedyskretne. Czy masz mężczyznę?
3: Mam.
1: Czy złożyłaś mu życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Tak, złożyłam.
1: Co mu kupiłaś?
3: Piwo.
1: Okej, okay. Króciutko. Twoim rywalem jest Damian. Cześć, Damian.
4: Cześć, cześć.
1: Damian, czy dostałeś prezent? Ale od razu mówię, jeżeli to coś grubszego niż Anita dała swojemu chłopakowi, to nie mów. Ponawiam pytanie, czy dostałeś prezent?
4: Nie.
1: Okej, okay, rozumiemy.
5: Do wygrania dzisiaj butelka i torba Radia SK. Chyba wiem, co będzie chciała Anita dla swojego chłopaka.
1: Tak, wiemy.
5: Raczej butelkę. Literka dzisiaj I, jak Izabela Łęcka. Na odpowiedź pan się po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. I odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anita, a potem Damian. Gramy. Literka I, zaczynamy od Anity. Anita, twoja kategoria. Mówimy to w pracy.
3: Idź na przerwę.
1: Idź na przerwę. Pięknie, bardzo dobrze, pięknie. 1-0 dla Anity.
5: I kategoria dla Damiana. Mówimy to w łóżku.

0: Ta widziałaś i tak została ci butelka, super! Coś co robicie?
1: Dzięki bardzo!
2: Gratulacje, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Damiana i dla chłopaka Nity.
0: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa!
2: A, buziaki!
3: Dziękujemy!
1: Dziękujemy!

0: 20 minut po 16 słuchacie Radia SK, to była Miley Cyrus, która wydała swoją płytę prawie 2 tygodnie temu. Aha. I ją promuje. Na płytach nazywa się tak samo, Buzz Persuades, ale Miley Cyrus mówi, że rezygnuje z nazwiska Cyrus na potrzeby komunikacji, żeby ją przedstawiać jako Miley.
1: To się jak Roxy Węgiel zrobiła też, nie?
0: Roxy,
1: też, no. Też sama Roxy. Ale wiesz co, no oczywiście ja zamierzam uszanować wybór artystki, ale żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem Miley z domu Cyrus.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
19: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
22: I po reklamie.

0: Panic at the Disco w Radiu SK za 28 minut, godzina 17. Arkadiusz Milich ma nie najlepszy czas.
1: Dlaczego?
0: Został zatrzymany przez policję i nagrany przy okazji na warszawskich ulicach. Jak łamał przepisy, przejechał przez linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w rejonie pasów tych dla pieszych.
2: I to wszystko na rowerze?
0: Nie, samochodem swoim wielkim, czarnym, z dużym silnikiem. No i jak go zatrzymała policja, to prawdopodobnie dlatego, że Darek Milik puściła go tylko z pouczeniem, a on przejechał na czerwonym świetle wtedy. I wydawało się, że się nic nie wydarzy, ale Komenda Rejonowa Policji z Warszawy powiedziała, że będzie czyniła dalsze czynności, cokolwiek to znaczy, w tej sprawie. I myślę sobie, że co z tego? No nic się raczej nie wydarzy, no bo moim zdaniem Darek Milik nie trafi do więzienia.
2: Bo nigdy nigdzie nie trafia!
0: Tak, mamy to!

0: Perfect Love lub Trisha McNeil w Radiu SK. Za 20 minut godzina 17. Dzisiaj, proszę Państwa, jest zarówno środa, jak i Dzień Chłopaka.
1: Czyli tak zwana wielka kumulacja.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
4: ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
9: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
13: Nie, a powinnam?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
13: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
13: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 40.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms. I tak będziemy grali. Hity na czasie. Bez końca. W Radiu SK. Za 5 minut godzina 17, czyli co?
1: SK Newsy za chwilę.
0: A jak?
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
15: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Pogodne i ciepłe dni, ale chłodne noce. Dzisiejszej temperatura spadnie w Krakowie do 7 stopni. Poranki też rześkie, takie już jesienne. Nawet mgły pojawiają się miejscami, ale opadów deszczu nie spodziewamy się przez cały najbliższy tydzień. Nawet większego zachmurzenia nie będzie. Ciśnienie za to utrzymuje się wysokie, 1030 hektopaskali. Jutro na termometrach w Krakowie do 21 stopni Celsjusza.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
7: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski z listem żelaznym, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
1: Z uwagi na charakter tej sprawy lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
7: Na prokuratura zapowiada zażalenie. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia. To w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
20: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
7: Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok jego działania. Udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
21: System kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
7: Mówi Paulina Henning-Kloska. Opakowania oddaje już 3/4 Polaków.
3: SK Kraków.
22: Kasia Snakowska. Po trudnym sezonie krakowscy urzędnicy zapowiadają rozbudowę monitoringu na Zakrzówku. Na terenie dawnego kamieniołomu wciąż dochodzi do groźnych incydentów, skoków z wysokich klifów w niedozwolonych miejscach, czy ignorowania zakazów wstępu.
23: Po każdym sezonie zbieramy wiedzę, jakie rzeczy jeszcze możemy poprawić.
22: Mówi Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. 5 nowoczesnych ambulansów zasiliło flotę krakowskiego pogotowia ratunkowego. Nowe pojazdy są warte ponad 2 miliony złotych, mają nowy żółty kolor. Trafią do stacji w Krakowie, Węgrzcach czy w
16: Koroście.
3: Sońca i Koroście.
16: Czyli ESK w Radiu ESK.
0: Witajcie kochani, 3 minuty po 17. Dobrze by było, gdybyście już zasuwali do domu, bo ile można siedzieć w robocie. Żeby ta godzina rozpoczęła się miło, to będzie piękna piosenka. Cinek jeszcze nie wie, jaka to będzie, ja już wiem. Cinek, ja ją zanucę. Jeżeli odgadniesz tytuł, to dostaniesz przysmak z okazji Dnia Chłopaka.
1: Jaki przysmak? Pokaż, ale pokaż najpierw, że masz przysmak.
0: O, tu mam przysmak.
1: O, jest przysmak.
0: Okej, uwaga, nucę.
1: No. Cieszę się na przysmak.
0: No.
1: Heaven is a place on earth.
0: All right!

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Sugar Babes i Push the Button w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17. Michał, mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadawałeś już kilka razy.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak pytałeś mnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka?
1: A tak, pytałem niejednokrotnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka, no?
0: No i znalazłem odpowiedź.
1: Aha.
0: Otóż nie, nie jest jadalna, nie jest przeznaczona dla ludzi, nie spełnia standardów produkcji żywności dla ludzi.
1: Tak, ale nie grozi śmiercią, czego ja jestem najdobitniejszym przykładem.
0: Myślałem, że pytałeś dla kolegi, czyli dla mnie.

0: To Neptunika i What If, 17.17 na zegarze Radia SK, środa 30 września, dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzwonek, także dziewczyny, nie zapominajcie, aby niczego swojemu chłopakowi nie kupić.
1: Wiesz co, ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, że ja jestem przeciwko Dniowi Chłopaka i w ogóle przeciwko tym różnym kolorowym dniom.
0: Tak, wiem, bo ty obchodzisz Dzień Mężczyzny, tak?
1: Nie, nawet nie to, tylko wiesz co, moim zdaniem wymyślają to jakieś potężne korporacje, żebyśmy cały czas coś kupowali i kupowali. Kiedyś był Dzień Kobiet, kupiłeś na Dzień Kobiet i już, a teraz a na Dzień Chłopaka, a na Dzień Dziewczyny, a na Dzień Konia, ale ja nie mam konia, ale możesz mieć, to kup, wiesz.
0: Dzień jaka korporacja wymyśliła Dzień Konia?
1: No nie wiem, na pewno jest jakaś korporacja, która produkuje siodła dla koni. No na pewno jest jakaś taka korporacja i wymyślają codziennie jakiś inny dzień, żebyś ty kupował i kupował i kupował i napełniał im kabzy. Także nie obchodzimy żadnego dnia.
0: Zainspirowałeś mnie. Ja chcę właśnie obchodzić Dzień Konia. Chcę siodło.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza. Funkcjonalne układy mieszkań. W standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
7: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
8: I po reklamie.

0: Sofia.
1: Sofia Alvaro Soler w Radiu SK, dokładnie w pół do 18. Tu Sanita Karościel, czyli SK.
2: I mamy gościa. Proszę Państwa, dzisiaj o 20 na żywo w Radiu SK będzie występował Jeremi Sikorski, ale przyszedł już, żeby się przygotować do swojego występu. Tak, Jeremi?
3: Tak, panowie. Pytanie, czy kawa z mlekiem, czy czarna? Bo właśnie nie wiem, jaką wam przynieść, bo tutaj
2: ale bardzo nas cieszy twoje podejście, Jeremi. Powolutku można zaczynać
3: tak,
2: właśnie
3: pokornie,
2: od kawusi.
3: Wiesz, pokornie, pokornie.
2: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Czy dostałeś coś, Jeremi, na Dzień Chłopaka?
3: Jeszcze nie, słuchaj, wiesz, od rana latam, no, ale mam nadzieję, że jak wrócę już po tej 20 do domu, to coś miłego będzie mnie czekało.
2: A, ja mam nadzieję, że dziewczyny z Radia SK słyszały, co Jeremi powiedział i za chwilę
1: czyli
2: to już się
1: Jeremi ma żonę Staff Model, także lepiej, żeby dziewczyny się nie trzymały tutaj za blisko Jeremiego.
2: No to już jest sprawa dziewczyn seski, ja nie mogę za nie przeżyć ich życia.
1: W każdym razie, od nas wszystkiego najlepszego z gazji Dnia Chłopaka.
3: Dzięki panowie i dla
1: skoro jesteś już z nami, to oczywiście piosenka duetu Kuba i Kuba teraz. Chłopaki.

0: Maybe One More Time to Britney Spears w Radiu SK. Trudno w to uwierzyć, ale Britney Spears nie koncertuje. Ani w Las Vegas, ani nie jest w żadnej trasie. Raczej siedzi w domu z synami, prowadzi życie rodzinne. Czasem wrzuca coś na Instagrama, jak na przykład tańczy. Aha. Nie zawsze do końca ubrana.
1: Słuchaj, ale wyobraź sobie, że jesteś synem Britney Spears i na przykład wracacie ze szkoły z kolegami i mówisz, ciekawe co matka ugotowała. No ciekawe. Nic, przecież to Britney Spears, ona nie gotuje.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
5: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
3: I po reklamie.
4: Esko.

SK. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Za 6 minut 18 słuchacie Radia SK. Niektórzy jeszcze nie zaczęli Dnia Chłopaka, tymczasem niektórzy już swój Dzień Chłopaka zakończyli.
1: A kto taki?
0: Taka wiadomość z Lublina, niewesoła szczerze mówiąc, chociaż zabrzmi śmiesznie, mam nadzieję. Wiadomość z Lublina brzmi tak, tytuł: miał dbać o bezpieczeństwo dzieci. Kompletnie pijany pan Stopek leżał na chodniku.
1: Słuchaj, pan Stopek to jest ten pan w takim seledynowym wdzianku, który...
0: Z znakiem stop, który zatrzymuje samochody, żeby dzieci mogły przejść do szkoły. Dobrze. Pan Stopek niestety leżał.
1: Wiesz co, no dobrze, leżał na chodniku i wszyscy mówią: o rety, skandal, bo pijany pan Stopek. Ale nikt nie pomyślał, że pan Stopek grał w szachy 5D i sam z siebie zrobił próg zwalniający.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV EURAGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
5: Wieczorem ruszają prace związane z poszerzeniem zjazdu z A4 na trasę S7 na węźle Bieżanów. Na pierwszy ogień zmiana oznakowania. W nocy kierowców czekają utrudnienia.
6: Prace rozpoczną się o godzinie 20. Zamkniemy możliwość wjazdu na trasę S7 od strony Rzeszowa.
5: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. Objazd przez węzeł Wieliczka, ulicę Wielicką i Mała Góra. 7 stopni tej nocy w Krakowie, jutro do 21.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
7: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. A przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Do kraju wrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Polak przez 2 lata przebywał w tamtejszym szpitalu. Teraz jest w drodze do placówki w Białymstoku.
4: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
8: SK Sport News.
7: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
4: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
8: SK Kraków.
5: Kasia Smakowska. Licznych debat w mediach nie będzie. Sztaby nie mogą się dogadać. Łukasz Gibała zaproponował dziś Monice Piątkowskiej jeden termin telewizyjnego starcia 8 października o 18 na rynku głównym. Piątkowska odpowiedziała tą samą propozycją. Ponad 16 tysięcy nowych studentów rozpocznie jutro naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim. Najwięcej osób w tym roku rekrutowało się na prawo. Uczelnia zapowiada nowości. Dopłaty do posiłków dla studentów.
9: Posiłki abonamentowe w kilku wersjach.
5: Mówi Piotr Jedynak, rektor UJ-u. Jutro przez Kraków przejdzie orszak profesor.
8: Impreza.
10: Radio SK, no i mam nadzieję wszędzie wchodzimy w fazę wieczorową, kiedy możemy już trochę odpocząć, no chyba, że ktoś pracuje, to będę starał się towarzyszyć i grać tak, żeby była siła. Będą też bilety na pewne muzyczne urodziny, będzie gość, no dużo się dzisiaj będzie działo, zapraszam. A na początek prima ballerina, czyli Margaret Hanczak, witajcie.

tanecznie, ale nie tylko tak będzie dzisiaj wieczorem. 10 minut po godzinie 18, Andy Dusty Harris już za nami, przed nami za kilka chwil m.in. Tayo Cruz czy Dawid Podsiadło, który akurat mniej taneczny, przynajmniej w piosence Na Błysk, którą wam zagram. A w czym was będę dzisiaj testował? A może nie testował, bo to źle brzmi, ale po prostu będę sprawdzał wasze smartfony, a konkretnie to chcę zobaczyć, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Dowiem się przy okazji, co was zainteresowało, może jakieś zakupy, a może jakieś konkretne tematy. Zdradźcie, co kryją dziś wyszukiwarki w waszych smartfonach czy laptopach na przykład. Albo o co zapytaliście ChatGPT, bo to też może być bardzo ciekawe. Głosówki na Messengerze Radia SK można zostawiać i bardzo chętnie sobie za chwilę posłuchamy, co was dzisiaj zainteresowało. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc może ktoś szukał chłopaka w internecie też, albo prezentu dla chłopaka. No jeżeli szukaliście nowego singla Patient Zero, czyli Taylor Swift po nowemu, to szukać już nie musicie, bo w Radiu SK wam ten numer gramy już teraz.

0: To słońce, które nam towarzyszy w ostatnich dniach września, które bardzo cieszy, ma też swoją złą stronę, bo od razu widać kurz w mieszkaniu przez okna, jak świeci. Na czarnych meblach to już w ogóle i że przydałoby się posprzątać na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Nie sprzątam, przyszedłem do radia. Może tu będzie pozamiatane. Jak za chwilę wy się odezwiecie, bo dzisiaj w imprezce pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie? O co pytaliście ChatGPT? Sztuczna inteligencja, wiadomo, czasami się przydaje, ale nie ma to jak żywy człowiek. Słuchajcie, jak wy mi nagracie głosówkę ze swoim pytaniem, to może ja znajdę radę, może pomogę. Paweł zaczyna ze swoją głosówką na Messengerze Radia SK. Czego szukałeś dzisiaj w sieci?
1: Dzisiaj szukałem, gdzie najlepiej pojechać na 25. rocznicę ślubu. Praga czy Wenecja?
0: Prosta sprawa. Ty do Pragi, żona do Wenecji. Najbezpieczniej. Radio
2: SK. Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Piąte urodziny Dope House. Sobota, 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie dziś. Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki albo zapytania w czacie GPT. Można zostawić głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeżeli szukaliście akurat nowego smartfona albo głośnika, bo marzy wam się imprezka w akademiku, w którym właśnie rozpoczynacie życie z nowym rokiem akademickim, to od razu was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na sk.pl, bo tam taki właśnie elektroniczny gadżet, sprzęt można zamówić, no można spróbować go wygrać, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankę Skama i Wiktor Brzozowski w tym tygodniu co rano mają dla was takie właśnie elektroniczne gadżety, które mają wam pomóc w powrocie do studenckiej, akademickiej rzeczywistości.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem. A Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia.
11: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modlnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
14: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
15: I po reklamie.

0: z nowością od Stanach. Zbliżamy się do godziny 19, ale wcale nie milczycie i nie jest cichosza na naszym Messengerze i bardzo dobrze mówicie, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Piotrek?
1: Dzisiaj sprawdzam na internecie, jak szybko i tanio wyszpaglować kubki gipsem, ponieważ jest remont.
0: No i tutaj to ja nie pomogę, bo w ogóle się na tym nie znam. No więc fanów, w cudzysłowie, gipsu nie pocieszę, ale fanów gipsa myślę, że tak. Słuchajcie uważnie, imprezki już za chwilę.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
13: I po reklamie.
14: Kraków na czasie.
15: Takiego wydarzenia w naszym mieście jeszcze nie było. Pod koniec listopada w Expo Kraków rusza World Balloon Festival. Do stworzenia gigantycznych konstrukcji organizatorzy wykorzystają ponad 100 tysięcy balonów. Przestrzeń zostanie podzielona na 5 światów, od balonowej dżungli i podwodnej rafy koralowej, aż po architekturę i repliki wieży Eiffla czy Koloseum. Będą też spektakle tworzenia figur na żywo oraz warsztaty dla najmłodszych. Impreza odbędzie się 21 i 22 listopada.
16: Muzyką się żyje.
17: Za chwilę w Radiu SK ostatni dzień lata, czyli hit Gibbsa i Ego. Ten pierwszy w sobotę pojawi się na 5 urodzinach Dope House. No i tu pytanie, kto z Was chce być na tej imprezie? Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu i też specjalnie zaproszeni goście, choćby Kukon czy Guzior. Piąte urodziny Dope House odbędą się w sobotę w Katowicach, a ja mam dla Was zaproszenia. Przekonajcie mnie, dlaczego to Wy musicie tam być. Czekam na Wasze wiadomości i głosówki na eskowym Messengerze. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów. I to już niebawem. Dzisiaj nowy singiel wydał Jeremi Sikorski, którego znamy dobrze z hitu Wracam. Przy okazji wróci do naszego studia. Za godzinę wpadnie na imprezkę i sam puści Wam nową piosenkę.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Już się kręci, zresztą nawet zdjęcie zdążyliśmy na Instagram zrobić, można tam wpaść na chwilę. A tymczasem za chwilę Ariana Grande, będzie Tobie Romeo, ale najpierw wspomnieni już wcześniej Gips i Igo z hitem Ostatni Dzień Lata. W sumie to lato nadal trwa w pogodzie. Oby jak najdłużej. Hanczak, witajcie!

0: Coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Taki duet Taki duet, to się wytnie. Taki duet Avalon the Rockstone. Może kojarzycie, bo graliśmy nawet na naszej antenie hity tego duetu. No i teraz dzielimy ten duet na dwa, czyli zostaje nam Avalon i Rockstone. No i ten pierwszy wydał właśnie nowy singiel pod tytułem For Nothing, który teraz wam zagram. Brzmi fajnie, choć znajomo. Sprawdzałem, nie ma niby w tak zwanych kredytach tego, że Daft Punk maczali palce i dali sample do tej piosenki, czy pożyczyli parę nutek, ale parę nutek jakoś tak się kojarzy w tym kawałku z hitem Get Lucky. No a zresztą posłuchajcie sami, może ja po prostu jestem głuchy.

0: Nówka sztuka od Temper City na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się bez Reverse Psychology, wam gram. Handczak z tej strony, za chwilę Dua Lipa, a tymczasem wracam do piątych urodzin Dope House, te w sobotę w Katowicach, między innymi Gips na scenie. No i zapytałem, czy ktoś chciałby się wybrać, czy ktoś ma ochotę na zaproszenie, no i odezwała się między innymi Marlena na naszym Messengerze.
1: Błagam, proszę, kochane Radio SK, ja muszę być na tej imprezce, ja chcę być na tej imprezie, jak mają być tacy sami hip-hopowcy. Proszę. Mua, kocham was.
0: Wspaniała głosówka, totalnie niemerytoryczna, ale jakoś mnie urzekła. Dlatego Marlena, dostaniesz oczywiście podwójne zaproszenie na te urodziny. Też Julia dostanie ode mnie to zaproszenie, dlatego że Julia nagrała mi dużo bardziej merytoryczną głosówkę, ale jest bardzo długa, więc już nie będę puszczał teraz. Uwierzcie mi na słowo, że rzeczywiście Julia jest wielką fanką Gipsa i musi się pojawić na piątych urodzinach Dope House. Natomiast jeszcze wracając do głosówki Marleny, nie macie takiego wrażenia, że to trochę jesteśmy taki flashback? Dziesięcioletni my, proszący mamę o to, żebyśmy mogli nocować u kolegi z klasy?
1: Błagam, proszę.
0: To w sumie też jesteśmy 40-letni my, proszący o podwyżkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. Proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3-4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
6: I po reklamie.
7: Eska.

sobie. Ciekawe, kto będzie śpiewał, że chce mieć przy sobie taką poduszkę. O, to może być hit, tak jak komu miałabym powiedzieć odbledki. W imprezce teraz zabieram was na chwilę do Paryża na Fashion Week, bo tam zaprezentowano wyjątkową poduszkę, która może niedługo podbić świat, nawet nie tyle mody, co świat podróżowania i wszystkich tych, którzy lubią latać samolotem albo wręcz nie lubią i mają problemy ze snem w trakcie lotu. Jedna z sieci bardzo popularnych również w Polsce dyskontów właśnie podczas paryskiego tygodnia mody zaprezentowała poduszkę, która jest dla podróżnych. Taka, wiecie, poduszka, którą można sobie podłożyć pod szyję, żeby się wygodnie w pozycji siedzącej w samolocie spało, ale najważniejsze jest to, że ta poduszka wygląda smakowicie, bo przypomina croissanta, francuskiego rogalika. No i rzeczywiście sieć obiegły zdjęcia z tymi poduszkami francuskimi rogalikami. Ciekawe, kiedy trafią do sprzedaży również u nas. Natomiast ja mam od razu w imieniu wszystkich pasażerów tanich linii lotniczych pytanie. Czy tego rogalika można nadziać ubraniami?

MJ Deli na antenie Radia SK w imprezce. Chwilę temu mówiłem o poduszce w kształcie croissanta, takiej, którą można zabrać do samolotu, żeby się wygodniej spało w trakcie lotu. No i wspomniałem o tym, że może da się też do środka naładować trochę ubrań, jak tylko z podręcznym lecimy, ale spokojnie, jeżeli polecicie z nami na odlot ściśle tajny, to nie będziecie musieli martwić się o bagaż, bo będziecie mogli go zabrać ze sobą liniami lotniczymi regularnymi i w dodatku jeszcze nic nie zapłacicie, bo to my będziemy wam ten weekend fundować. Tylko jeden jest warunek, no musicie się zgłosić przez apkę Radia SK. No i w sumie nie wiadomo, gdzie ten weekend będzie miał miejsce i gdzie wylądujecie, bo na tym polega cała zabawa w odlocie ściśle tajnym. Już teraz w naszej apce wszystkie szczegóły, czas na zgłoszenia. No a kiedy polecicie? W ostatni weekend października. A za chwilę w Radiu SK Jeremi Sikorski.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Piąte urodziny Dope House. Sobota, 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
10: I po reklamie.
11: Kraków na czasie.
12: Szykujcie formę i kibicowski doping, bo już 11 października wyrusza 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. W tym roku limit zawodników powiększono aż do 18 tysięcy biegaczy. Uczestnicy wystartują o 10 rano i przebiegną trasą obok najważniejszych zabytków Krakowa, a sam finisz zaplanowano na płycie głównej Tauron Areny. Wyjątkowa oprawa, opadające światła i głośny doping na hali sprawiają, że to jedna z najefektowniejszych met w całej Polsce.
13: Muzyką się żyje u nas oczywiście i wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc czas na coś premierowego. No dobra, za chwilę. Najpierw sprawca zamieszania, Jeremi Sikorski.
14: Cześć wszystkim, hej.
13: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się czujesz przed premierą radiową kolejnego swojego singla?
14: Jest mały stresik, ale nawet chyba bardziej podekscytowanie w tym momencie. Jestem ciekawy, czy ten utwór trafi do was. I w sumie to mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc od razu dla wszystkich panów życzę wam tego, żebyście się nie bali, tylko łapali za telefon, jeżeli jest jakaś wybranka serca, która może jeszcze o tym nie wie, to zróbcie to. Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy. A ta piosenka właśnie trochę o tym.
13: To za chwilę w takim razie o tej telefonicznej piosence. Dziękuję za życzenie na Dzień Chłopaka. Za chwilę oczywiście gadamy i za chwilę gramy. To jest imprezka. Michał Hanczak, witajcie.
15: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jeżeli właśnie teraz słuchacie Eski w samochodzie, no to abrakadabra, czary mary, dosiadł się jeszcze jeden pasażer, Eminem. A w sumie to jeszcze jeden pasażer się dosiadł.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest cały czas, rozgościł się. Zresztą powinieneś się już tutaj czuć jak u siebie. Jeremi Sikorski w studiu Radia SK.
2: Dobrze cię zawsze, ciebie również.
0: O, dobrze. Nie słudźmy sobie w dniu chłopaka. Chociaż, no rzeczywiście, ładny prezent dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy lubią twoją twórczość, bo mamy nowy singiel i tym razem nie jest to ballada Jak wracam, od której już minęło trochę czasu. Były po drodze kolejne single, ale teraz jest taki numer, który ma chyba nas trochę doenergetyzować jesienią.
2: Trochę tak. Właśnie stwierdziłem, że pójdę troszeczkę pod prąd i mimo, że teraz większość ludzi pewnie by sobie włączała jakieś takie smutne piosenki, takie piosenki też na mojej płycie, która się zbliża, będą, ale ten utwór A Jak jest taką piosenką, tak jak sam to ładnie nazwałeś, energetyzującą. Fajne słowo. I mam nadzieję, że faktycznie poczujecie ten groove tego numeru, pobujacie sobie głową, nogą, palcem, w sumie kto czym chce. I że trafi on w gusta słuchaczy.
0: A jak już trafi w gusta, to potem będzie można usłyszeć te piosenki.
2: To trafi na usta i wszyscy będą śpiewać.
0: Na żywo, właśnie.
2: Na żywo,
0: no
2: tak
0: właśnie,
2: jest.

0: Ale ten numer dobrze brzmi wieczorem przy przygaszonym świetle. Możliwe, że w drodze gdzieś tam, jak się jedzie przez miasto, też brzmi doskonale. Pozdrowienie dla kierowców. To Liwka i Poza Tobą, Nicy, 20:30 na zegarkach, słuchacie imprezki. Przypominam wszystkim dziewczynom, że jeszcze przez 3,5 godziny mamy środę i mamy Dzień Chłopaka. Co za kombo. No chociaż niektóre panie zapomniały i jakoś sobie z tym radzą. Na przykład Magda ma lifehacka dla wszystkich dziewczyn.
1: Cześć. U mnie sprawa jest taka, że zapomniałam dzisiaj całkowicie o Dniu Chłopaka. I żeby wyjść jakoś z twarzą, udałam, że obraziłam się za niewyniesione śmieci.
0: Spryciula! Ciekawe, czy w drugą stronę tak samo to zadziała 8 marca, no? Pozdrowienia oczywiście. A o Dniu Chłopaka to jeszcze za chwilę będzie. Będziecie mogli do mnie zadzwonić nawet do radia. I dziewczyny, i chłopaki. I odpowiadać na moje pytania związane z tym świętem poniekąd. Pierwszą literą swojego imienia, to znaczy słowami, które się na pierwszą literę waszego imienia zaczynają. Ale to za kilka chwil wcześniej jeszcze na pewno Teddy Swims i Age z Matą.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale
4: nie wiesz gdzie?
2: Odlot
4: ściśle tajny!
5: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
11: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Teddy Swims, The Wimpresta w Radiu SK. Hanczak z tej strony, no to bardzo proszę, 664-402-302. Zobaczymy, kto po drugiej stronie słuchawki będzie. Za chwilę ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. No i zaraz się okaże, czy macie jeszcze trochę siły i kreatywności i czy macie dobry refleks. Słuchawka przy uchu, wtedy będziemy się najlepiej słyszeli na antenie. 664-402-302. Halo, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Anna.
0: Anna, co można dać na dzień chłopaka chłopakowi na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
1: No, może ananasa tylko.
0: Ananasa? A wiesz, że podobno jak chłopcy jedzą dużo ananasa, to zdrowo, to dobrze, to wszyscy się cieszą. To słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No to już wiesz w takim razie. Ananas, uważam, bardzo dobry prezent na dzień chłopaka. Sprawdźmy tutaj. Halo, dobry wieczór. Ojejku, ale w ogóle cię prawie nie słychać, bo musisz mieć słuchawkę przy uchu. 3, 2, 1, 0, halo?
2: Kasia z tej strony.
0: Jeszcze raz, Kasia?
2: Tak.
0: Kasia, no to co można dać chłopakowi na dzień chłopaka na pierwszą literę twojego imienia?
2: Pomocka.
0: Ojejku, ja w ogóle jednak nie rozumiem, wiesz? Albo ja jestem przygłuchy i potrzebuję jakichś kropli na K do uszu oczyszczających, albo laryngologa. To może tu spróbujemy. Słuchajcie, radio przyciszone, słuchawa przy uchu, halo?
2: Halo?
0: No jak masz na imię?
2: Aneta.
0: O, to znowu na A. Co można dać chłopakowi, ale nie na A ananasa, na dzień chłopaka, tylko coś innego.
2: Można mu dać antyk.
0: Co można mu dać?
2: Antyk.
0: Antyk, okej. Okay. O, no to drogocenny prezent. W sumie ja też trochę już jak antyk. To swój do swego ciągnie.

Ha, Szwecja ostatnio nas pokonała w piłkę nożną dorosłą, a tu się okazuje, że reprezentacja Polski do lat 21 w Katowicach wygrała ze Szwecją. Tak, i cóż, ze Szwecji, ale wygraliśmy 3-0. Także brawo, brawo, brawo. Mamy odwet, można powiedzieć. To Flow i Talking Body na antenie Radia SK w tej chwili. Za chwilę 21, konkretnie 4 minuty do 21 nam zostały.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: No, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Kraków na czasie.
16: Miał być ostateczny rozbrat ze sceną, a jednak nie dotrzymał słowa. Rod Stewart po raz kolejny odwiedzi Kraków, choć zeszłoroczny występ brytyjskiego wokalisty pod Wawelem zapowiadano jako pożegnalny. Gorące przyjęcie polskich fanów sprawiło, że artysta wraca do nas w ramach nowej, bisowej trasy koncertowej. Mimo 80 lat na karku, Stewart nie zwalnia tempa i znowu zaśpiewa w Tauron Arenie. W programie nie zabraknie ponadczasowych hitów. Show 20 lipca.
17: News. Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
18: Cześć, hej.
17: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
18: prezent,
17: nas.
18: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
17: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
18: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
17: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
18: Tak.
17: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
18: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
17: O, coś się włączyło.
18: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
17: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają, po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
18: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór to ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski to singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: dobra,
0: to logiczne,
1: okay, no,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty Przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i, no i wiesz, że co? Człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was bardzo zachęcam dziękuję. Do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach.
3: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
4: Eksperymenty w laboratoriach, nocne zwiedzanie wystaw i spektakl kołysanki Kopernika przyciągnęły tłumy na 20. Małopolską Noc Naukowców w krakowskim Kogiteonie. Hasłem tegorocznej edycji było From Wow to Why. Wydarzenie objęło swoim zasięgiem 13 miast i

0: że Państwo tutaj powrócili.
1: Tak, spodobało się. W zeszłym roku była bardzo fajna prezentacja profesora tutaj z panu odnośnie właśnie zdjęć satelitarnych, jak to jest obrabiane.
2: Mi się najbardziej podobało o aparatach. Ja bym jeszcze chciała iść na warsztaty z przyrodą.
0: A jakbyś opisała, co tutaj się znajduje w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy?
2: Tutaj na przykład można zobaczyć, jak się rozpalało kiedyś ognisko i można byłoby spróbować.
0: Można też spróbować, jak chodzi się o kulach.
2: Tak.
0: I co jeszcze takiego?
2: Na przykład, jak się steruje rakietę.
3: Najbardziej mi się podobają tutaj te wszystkie eksperymenty, ale to na tej bardziej stałej wystawie. No, fajnie bardzo jest. Jest dużo różnych kolorów, dużo różnych rzeczy. Nie podoba mi się tutaj.
0: Czyli warto było przyjść?
3: Tak, warto, warto. Pamiętam, jak rok temu byłem i rok temu też mi się bardzo podobało.
4: Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Fajnie są opisane zasady fizyki dla dzieci. Panie są bardzo pomocne. Świetnie można wypróbować, czy na przykład jesteśmy w stanie ciężar własnego ciała unieść. Dzieciom się to naprawdę podoba. Jest to naprawdę zrobione w taki sposób przystępny dla dzieci i atrakcyjny.
0: Ale nie tylko dla dzieci.
4: Nie tylko dla dzieci, tak, bo jest bardzo dużo do czytania, bo to jest tak jakby dla większych dzieci też, ale dorośli się też dużo mogą dowiedzieć teorii, fizyki szczególnie.
0: Jakby pani opisała atmosferę tutaj panującą, jak jest?
4: A otwartość, ciekawość, entuzjazm.
0: Co ci się tutaj podoba dzisiaj najbardziej?
5: Nie wiem, wszystko.
0: A co konkretnie?
5: Bardziej mi się podobało, że ciągaliśmy fotelikiem, że to na górę i leci, a potem na dół.
0: Fajnie tutaj jest?
5: Wesoło. Próba to mięsa!
6: Srebro w postaci rozpuszczonej soli przechodzi w metal, który osadzając się na ściankach szklanego naczynia tworzy idealne lustro.
7: Grzegorz Płoszaj, wytwórca pamiątkowych monet okolicznościowych. Kiedyś ktoś mnie nazwał mennikiem, ale mennikiem wolę się nie nazywać. Mennicy pracują w mennicach i robią pieniądze, którymi normalnie płacimy. Ja robię pamiątkowe monety okazjonalne. Dzisiaj akurat z okazji 20. Małopolskiej Nocy Naukowców robimy monety miedziane na prasie balansowej o nacisku do 10 ton. Czyli podczas jednego uderzenia tej prasy występuje wybicie awersu i rewersu, który symbolizuje właśnie tą 20. Małopolską Noc Naukowców. Blacha miedziana, największa jaką mamy dostępną na rynku i stemple hartowane, grawerowane i podczas jednego uderzenia właśnie w matrycy na takiej prasie, takie pamiątkowe rozdajemy podczas 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. W ogóle te monety zaczęliśmy robić ze 20 lat temu. Chwilę nam zeszło, żeby dojść do tego, jakiej średnicy powinna być tej moneta, jakiej grubości powinna być blacha, jakiej miękkości i doszliśmy do takiego momentu, że najbardziej efektywne to jest wybijanie monet o średnicy 23 mm na prasie z stemplami, które są tłuczone tam do 3-4 setek mm, jeśli chodzi o głębokość wbicia się w tą monetę. No i projekty w zależności od tego, jaka okazja, jaka okoliczność, takie symbole te monety przedstawiają.
6: Aby tak się stało, trzeba jednak wcześniej sprawę przygotować i najpierw stworzyć nowy związek chemiczny z połączenia azotanu srebra z amoniakiem.
8: Było ciekawie, naprawdę było ciekawie. Miłosz Chorodyski, koordynator Art & Science Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. I to, co bym podkreślił z perspektywy mojej działki, to, że udało się połączyć to, co jest postulatem Małopolskiego Centrum Nauki, sztukę i naukę. W sposób taki, że jedna nie ilustrowała nauki, mówię tutaj o sztuce, a nauka nie dopowiadała tego, co widzimy, tylko one działały komplementarnie. Czyli jeżeli mamy przykładowo imersję, którą oglądaliśmy, no to nie jest to tylko ładny widok, ale to też jest coś, co może nam odpowiedzieć na różne pytania dotyczące kosmosu. Jeśli oglądamy spektakl, to przeżywamy go jak historię, ale z drugiej strony też zadaje ten spektakl, czy autor tego spektaklu konkretne pytania o kwestie związane z naszą codziennością, to znaczy, gdzie kończy się władza algorytmu, gdzie zaczyna się nasza władza. Więc myślę, że ten mariaż tych dwóch dziedzin sprawdził się.
0: Powiedz mi jeszcze o tym, jakie tutaj były wydarzenia, co czekało na uczestników tej Małopolskiej Nocy Naukowców w Cogiteonie.
8: Chcieliśmy, aby ta 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców była rzeczywiście taka imponująca, tak, z naszego punktu widzenia, żeby zaznaczyć ślad w historii tego wydarzenia, że te 20 edycji nie tyle udowodniło, że Noc Naukowców jest potrzebna, co wskazało, że Noc Naukowców jest konieczna. Jest konieczna do tego, żeby w tym świecie, w którym dysponujemy pełnym dostępem do wiedzy, no bo przecież pan i ja mamy telefony komórkowe, możemy w jednej chwili wpisać jakąkolwiek frazę, jakiekolwiek pytanie i otrzymamy tą odpowiedź, ale żeby nie tyle dostęp do wiedzy, co rozumienie było upowszechnione. I właśnie wokół tego rozumienia, które zamknięte jest w tym pojęciu, które zresztą pan widział na naszych plakatach, from wow to why, czyli od

0: tego zachwytu do pytania zawarła się ilość tych naszych wydarzeń. Bo rzeczywiście i był teatr, i była wystawa, i była imersja, i były stanowiska, gdzie można było w sposób interaktywny zetknąć się z nauką, dotknąć jakichś kolb chemicznych, zaobserwować zjawiska fizyczne, spróbować zobaczyć, jak ta nauka od kuchni wygląda i że to nie jest tylko i wyłącznie coś, co jest zamknięte w podręczniku czy w budynku uczelni, ale to jest rzecz, która nas dotyczy codziennie, bo nauka jest praktycznie wszędzie. Można powiedzieć, że jest to pole wymiany nie tyle wiedzy, co myśli, czyli wzajemnej inspiracji. W zasadzie przychodzą tutaj ludzie z ciekawości, bo Małopolska Noc Naukowców oczywiście odnosi się do nauki, ale tak naprawdę mamy obecną tutaj i technologię, i rzemiosło, i wiele innych dziedzin szeroko pojętej kultury, która jest w naszym życiu codziennym, ale często nie wiemy, jak ona wygląda od zaplecza. I myślę, że jeśli mielibyśmy zapytać, o czym jest ta noc, to właśnie jest o tym zapleczu niewidocznym.
1: Dopiero jego reakcja z glukozą w odpowiednich warunkach pozwala na redukcję do czystego, lśniącego metalu.
0: Najczęściej przychodzą całe rodziny, dlatego że i dla dzieci, i dla dorosłych można coś znaleźć. Zresztą tak pomyślone jest Małopolskie Centrum Nauki, żeby to spotkanie było spotkaniem ponadpokoleniowym. Nasza wystawa stała Człowiek i jego marzenia. To jest właśnie taka podróż po kulturze, po nauce, której młody człowiek może zapytać coś rodzica. Rodzic też czegoś może się dowiedzieć z wystawy i wspólnie jakoś tak się inspirują do tej wiedzy. Dzisiaj, jeżeli chodzi o funkcję takiego centrum, jak nasze centrum, to głównie funkcja nie przekazywania wiedzy, a inspirowania do wiedzy, czyli pobudzania takiego zainteresowania i oswajania z czymś, co w nauce jest powszechne, a w myśleniu takim przeciętnym jest troszkę uznawane za coś wstydliwego, czyli pytanie o błędy. Bo tutaj można przyjść i pytać, bo ta wystawa jest po to, żeby zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi. Tak? Nieczęsto w naszym życiu jest tak, że możemy kogoś zapytać, częściej wolimy zapytać czata, niż zapytać człowieka, bo czasem wstyd się przyznać do czegoś, czego nie wiemy. A właśnie o to chodzi, żeby się nie wstydzić, bo pytania pobudzają do dalszego myślenia i często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet pytanie nie przychodzi nam na myśl, a dopiero jeżeli ono się pojawia, to możemy szukać rozwiązania.
2: Noc Naukowców to jest czas i miejsce, gdzie młodzi ludzie, szczególnie dzieci i młodzież, budują swoją pasję, odkrywają swoje talenty, bo każde dziecko ma talent, każde dziecko jest wyjątkowe. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego. A takie miejsce jak Małopolskie Centrum Nauki Cogiton jest przestrzenią, gdzie ta pasja jest budowana. To tutaj dzieci, które lubią przedmioty ścisłe, ale też chociażby chcą uczestniczyć w przedmiotach związanych z chemią, czy uczestniczyć w różnego rodzaju laboratoriach, ale też widzimy, że kilkadziesiąt wydarzeń odbywa się w całej Małopolsce i to nie tylko Kraków, ale też Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, praktycznie w każdym dużym mieście i też w mniejszej miejscowościach warto inwestować w dzieci i młodzież, bo podkreślamy, że największą inwestycją Małopolski to jest inwestycja w dzieci i młodzież i też nam zależy na tym, aby wspomniane pasje wśród dzieci i młodzieży były rozbudzane, aby też to, co się tutaj zobaczy w Małopolskim Centrum Nauki, było również przenoszone na ławy szkolne czy mury szkolne, żeby również różnego rodzaju przedsięwzięcia, które są realizowane przez nauczycieli, były kontynuowane.
3: Powiedzmy jeszcze o tym, że ta Małopolska Noc Naukowców cieszy się dużą popularnością wśród dzieci, ale również wśród dorosłych.
2: Tak, widzimy zainteresowanie z roku na rok coraz to większe. To nie tylko wspomniane dzieci czy też młodzież, ale bardzo często jest tak, że osoby dorosłe przychodzą ze swoimi dziećmi, ale też przychodzą chociażby dziadkowie ze swoimi wnukami, przychodzą też studenci, którzy chcą zobaczyć nowoczesne laboratoria, ale również przedstawić to swoim rówieśnikom. Małopolska jest bardzo otwarta na to, aby łączyć pokolenia i taki projekt jak chociażby Noc Naukowców jest takim projektem międzypokoleniowym.
4: A patronowało Radio SK.
5: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. O tym się mówi w Krakowie.
4: Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki oraz atrakcje regionu. Konkurs turystyczny Skarby Małopolski. Można już zagłosować na swojego faworyta w 6 kategoriach. Jest z czego wybierać, bo do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. Wszystkie można zobaczyć na stronie konkurs.wizitmałopolska.pl.
6: Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Turystyczne Skarby Małopolski to jest sposób na trochę taką aktywizację samorządów, ale też gestorów punktów turystyki, na pokazanie atrakcyjności i zmobilizowanie też mieszkańców i naszych gości, którzy odwiedzili Małopolskę, do głosowania, no i też oczywiście poprawy oferty, dlatego że nam bardzo zależy na turyście polskim.
7: A jaki jest jeszcze cel? Czy może właśnie poznanie też tych miejsc, które znajdują się w konkursie?
6: Zdecydowanie chodzi o to, żebyśmy tą ofertę turystyczną przy okazji poszerzyli, dlatego że wszyscy znają Kraków, wszyscy znają Zakopane, wszyscy wiedzą o Tatrach. Natomiast Małopolska to jest o wiele więcej atrakcyjnych miejsc, począwszy od Beskidu Niskiego, poprzez właśnie świątynię na szlaku architektury drewnianej, w tym obiekty, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to zachęta do pokazywania różnych ciekawych zakątków, ciekawych miejsc, ciekawych wydarzeń, szlaków. I to, co cieszy, to właśnie bardzo wiele głosów padających na miejsca, na atrakcje, które nie są takie oczywiste. Także ta paleta atrakcji w Małopolsce jest bardzo interesująca i szeroka. I ta turystyka krajowa, czyli polski turysta, jest dla nas szczególnie cenny, bo my w ostatnich latach staliśmy się zdecydowanie liderem, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. Małopolska ma ponad 1/4 udziału w całkowitej liczbie turystów zagranicznych.
7: A jeśli chodzi o turystyczną mapę właśnie tych skarbów, to jakie miejsca już na niej są? Jakie możemy zobaczyć i poznać?
6: Przede wszystkim są te miejscowości, które są najbardziej atrakcyjne, czyli chociażby Muszyna, Zator, Krynica, Bochnia, ale też oczywiście atrakcje związane też ze szlakami, jak szlak architektury drewnianej, również atrakcje związane ze szlakami tatrzańskimi czy gorczańskimi. Wiele tych atrakcji, które są charakterystyczne dla Małopolski, jak chociażby obiekty UNESCO, w tym kopalnie w Wieliczce czy Bochni.
7: Teraz pojawiły się właśnie nowe miejsca, nowe atrakcje przed krakowianami, małopolanami. Trudne zadanie wyboru, bo to oni też będą głosować, które z turystycznych skarbów wygra. Na jakie atrakcje można głosować? Co znalazło się na liście w tym roku?
6: Najważniejsza kategoria to oczywiście są miejsca z klimatem i tutaj zapowiada się bardzo mocna konkurencja. Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Sztawnica czy Ojców z Parkiem Narodowym. Wiele atrakcji w Olkuszu, ale też w pobliżu Krakowa, chociażby gmina Zabierz, a nieco dalej to Tarnów, Czorsztyn, Nowy Wiśnicz. Unikatowa atrakcja, tutaj jest ponad 30 zgłoszeń. Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe w Dobczycach, ale też mamy park w Szaflarach, mamy też atrakcje przyrodnicze, jak chociażby Dolina Koblańska, przejęte przez Województwo Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ciekawe nowe atrakcje związane ze Starym Sączem, jak Orbisfera. Wiele atrakcji związanych z Rapsztynem, jak chociażby zamek. Są 103 powody, żeby zagłosować, dlatego że właśnie tyle zgłoszeń wpłynęło w różnych kategoriach. To są kategorie nie tylko miejscowość, ale najciekawszy szlak turystyczny, wyjątkowe wydarzenie turystyczne, dzieje się, unikatowa atrakcja turystyczna, świeckie klimaty, czy w gościnie oferta kulinarna. Także wybór jest niezwykle duży. Jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i w ogóle też zainspirowany czy zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania światu.
7: W jaki sposób można zagłosować?
6: Trzeba oczywiście zalogować się na stronie. Należy potwierdzić swoje dane. Każda osoba może oddać swój głos w 6 kategoriach, do czego zachęcam.
7: Jakie nagrody czekają na laureatów i na co mogą zostać przeznaczone?
6: Najistotniejsza nagroda, chyba najbardziej atrakcyjna, to jest 100 tysięcy złotych dla miejscowości z klimatem. No i to jest na przygotowanie oferty atrakcji turystycznej, ale pozostali laureaci w pozostałych kategoriach mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Małopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 tysięcy złotych w każdej kategorii.
4: A głosowanie na turystyczne skarby Małopolski potrwa do 7 października.
5: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
5: SK Kraków.
4: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Potwierdziły się sondaże i to oni zdobyli najwięcej głosów mieszkańców. O pierwszych reakcjach i o tym, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, opowie nasz reporter Kuba Solarz.
8: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Jak mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej.
9: Może do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki. Zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację.
8: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
10: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Dzięki wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe rozmowy, za dotychczasowe wsparcie. Wiecie, że kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Bardzo dziękuję za to, że zaufał mi premier polskiego rządu.
8: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. To naprawdę dobry wynik, komentuje polityk.
11: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit, pokazaliśmy, że da się uzyskiwać dobre wyniki i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny. Dumny z mieszkańców Krakowa i dziękuję mieszkańcom Krakowa za to, że zagłosowali na mnie, że na tym szlaku kampanijnym od północy do południa, od wschodu na zachód udało się tak naprawdę każdego dnia przez te 111 dni, bo tyle wynosiła moja cała kampania, licząc z prekampanią, spotkać w każdym zakątku Krakowa. Czy to były miejsca w centrum, czy gdzieś na obrzeżach miasta. Ja nikomu nie odmawiałem takiego spotkania. No stąd też ten wynik, sądzę, pokazuje, że gdy ktoś jest wiarygodny, gdy ktoś ma chęć działania, to tak naprawdę może uzyskiwać dobre wyniki. Ja się z tego wyniku naprawdę bardzo cieszę, bo on jest tak naprawdę bardzo zbliżony do wyniku Prawa i Sprawiedliwości w Polsce.
8: Wynik Darii Gosek-Popiołek to bardzo duża porażka Nowej Lewicy, mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
12: Bo ile partia Razem kilka razy już wyprzedzała Nową Lewicę, to wydawało się, że Daria Gosek-Popiołek jest bardzo mocną kandydatką, a Aleksandra Owca jest dopiero kandydatką aspirującą i pierwsze sondaże wyraźnie dawały przewagę tej pierwszej. Natomiast kampania wyborcza okazała się na mieście, duża aktywność przełożyła się na sukces wyborczy kandydatki partii Razem. No i mają co świętować, chociaż trzeba też zauważyć, że ten wynik nie jest lepszy od tego, co miał tu Adrian Zandberg w wyborach prezydenckich.
8: Jak dodaje politolog, Monika Piątkowska może liczyć na poparcie od elektoratu Darii Gosek-Popiołek.
12: No i Łukasz Gibała raczej może liczyć na większość głosów z Prawa i Sprawiedliwości. Partia Razem, pani Owca, akurat tu jest elektorat taki specyficzny, że on się będzie dzielił pół na pół, więc tutaj też Aleksandrze Owce opłaca się nikogo nie wskazywać, bo gdyby wskazała któregoś z kandydatów, to mogłoby to prowadzić do tego, że część jej elektoratu będzie niezadowolona. Sławomir Pieczek to jest poparcie dość marginalne, on pewnie poprze Monikę Piątkowską, natomiast no to jest mniej niż 1000 głosów. Jeżeli chodzi o Michała Klimka, wydaje mi się, że on tak bezpośrednio nikogo nie poprze, natomiast jego elektorat raczej będzie się skłaniał w kierunku Łukasza Gibały, ponieważ elektorat Michała Klimka jest bardziej antysystemowy, a w Krakowie ten systemowy kandydat powoduje, że Łukasz Gibała jest bardziej po stronie tego antysystemu, który chce przejąć władzę, a Monika Piątkowska jest wśród tych, którzy bronią dotychczasowej struktury władzy.
8: Druga tura odbędzie się za 2 tygodnie, 11 października. To wtedy krakowianie ostatecznie zdecydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta miasta.
4: To będą intensywne i gorące dni dla kandydatów na prezydenta miasta Krakowa. Tuż po wyborczej niedzieli, pierwszy dzień walki o głosy rozpoczęli od rozmów z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich na Rondzie Mogilskim. Łukasz Gibała pojawił się tam wczesnym rankiem.
13: Dzień dobry dla pana obwarzaneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
14: Obwarzanki rozdaję, bardzo proszę, smacznego.
15: Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
16: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
17: No, jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę. Mam nadzieję, że w drugiej się uda.
18: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
19: Kandydatka na prezydenta miasta Krakowa, pani senator Monika Piątkowska.
20: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30% to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże. komentarze.
1: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki. Dzień dobry, proszę obwarzaneczka.
21: Dziękuję.
1: Proszę pamiętać o zagłosowaniu.
21: Tak,
1: 11.
21: Pana.
1: Super, bardzo dziękuję.
20: Proszę bardzo.
22: Bardzo dziękuję.
1: Proszę. Apeluję o to, żeby podobnie jak ja prowadzili kampanię merytoryczną. Z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa. Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy.
20: Wykorzystajmy, kochani, ten czas do tego, aby pracować i współpracować ponad podziałami dla dobra naszego miasta i do takiej współpracy zapraszam.
1: Jak najwięcej spotkań z mieszkańcami, jak najwięcej rozmów bezpośrednich. Moim zdaniem to jest najlepszy sposób na przekonywanie ludzi do zagłosowania. Tak wynika z długoletniego doświadczenia działalności publicznej, już 20-letniego, że nie ma lepszego sposobu niż rozmowa w twarzą w twarz.
20: Najbliższe 2 tygodnie to będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami. To będzie najważniejszy, najcenniejszy element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, ale jednak są związani z naszym miastem i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek i z panią radną Aleksandrą Owcą, ale i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów. Trzeci element tych 2 tygodni, debaty z kontrkandydatem.
23: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki. Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
24: Wolałbym, żeby mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
1: Nie widziałem dokładnie tych krosów tak zwanych, czyli nie wiem, ilu wyborców Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej turze na mnie zagłosowało, ale zakładam, że była to też spora liczba, bo skądś te 36% głosów się musiało wziąć. Pewnie część wyborców Platformy już na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że tutaj, skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać. Z tego, co mieliśmy tam z wcześniejszych badań, to wynikało, że duża część z tych, którzy w pierwszej turze zagłosują albo na panią Owcę, albo na panią Gosek-Popiołek, to w dużej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań jeszcze sprzed pierwszej tury. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców.
20: Apeluję do wszystkich mieszkanek i do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Kochani, naprawdę od was będzie zależało, jak będzie wyglądał Kraków w kolejnych latach. 11 października to wy decydujecie, wy wybieracie.
4: A materiał przygotowała nasza reporterka Karolina Suder. Po 3 latach od rozpoczęcia budowy, przedłużających się pracach i opóźnieniach na ostatniej prostej w końcu ruszył tramwaj do Mistrzejowic. Nowa linia powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To oznacza, że operatorem tramwaju przez 20 lat będzie wykonawca. Mieszkańcy cieszą się z krótszego dojazdu do centrum, ale po pierwszym tygodniu jazdy już są głosy, że tu i tam przydałoby się pewne rzeczy poprawić.

0: wszystko, co w Krakowie jest robione, wszystkie z opóźnieniem. Nigdy nie ma nic tak na bieżąco.
1: Bez względu na wszystko niech zakończą i niech ludzie w końcu mają święty spokój.
2: Myślę, że tak długo jak wystartuje, to będzie dobrze. Nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie o czasie.
3: Myślę, że się wyrobili nawet dość dobrze. Nie narzekam.
2: Czyli
3: efekty, jakie będą połączenia. Ale jestem zadowolona.
4: Stanisław Kraci, pełniący funkcję prezydenta miasta.
5: Znaczy końcówka na pewno była trudna i najtrudniejsze były te, ja tak powiem, zwane ścianki szczelne, które są, no jakby stabilizują tunel i cały ogromny zbiornik też na wodę opadową, to jest kolosalny pod jeszcze tym najniższym poziomem. Stąd mowa o tym, że tutaj wykopaliśmy naprawdę ogromnie dużą dziurę na tym rondzie, ale cała trasa, no to pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli chodzi o Bohomolca czy Dobrego Pasterza, no to budowanie tam linii tramwajowej, wtedy, kiedy kursuje komunikacja, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, to nie ma mowy, żeby się to wszystkim podobało. W związku z tym było tych narzekań trochę. Była też prawie 50 poleceń zmian po to, żeby ochronić jakieś drzewa, żeby usprawnić, poprawić, jako wyjść naprzeciw postulatom mieszkańców. Wszystkim tym, którzy jakby mieli przez ostatnie tak naprawdę 3 lata tutaj za swoje, chcę podziękować za cierpliwość i chcę wyrazić się nadzieję i zarazem jakąś wiarę w to, że za tydzień nie będą pamiętali o uciążliwościach, będą się cieszyli tym, że mają po prostu ułatwiony, dobry dojazd do domu, bo tak bywa z każdą inwestycją. Tak w ogóle na marginesie to te kłopoty, uciążliwości, które były teraz przy tej budowie linii, przenieście sobie wyobraźnią do budowy metra i wtedy jakby uwierzcie, że akapit, który jest strategii rozwoju miasta poświęcony okresowym, a inaczej wieloletnim uciążliwościom dla mieszkańców przy budowie metra, to jest, to tu jest właśnie taka, powiedziałbym, pierwsza lekcja, ale inaczej się nie da, tak trzeba po prostu było zrobić i fajnie, że już jest koniec.
6: Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ulga, ale to tak naprawdę po części ulga w związku z zakończeniem jakby robót budowlanych i realizacji inwestycji, natomiast jeszcze tak naprawdę trochę drogi przed nami w zakresie choćby dokonania pewnych korekt, które wynikły już przy samym końcu, czy to rozliczenia inwestycji, no i tak naprawdę przed nami ogólnie cały okres 20-letni, gdzie będziemy związani z generalnym wykonawcą jako partnerem utrzymującym tak naprawdę całą tą sieć.
7: Pierwsza pani podróż tym tramwajem i jak wrażenia?
8: Czas jest dobry, myślę, że spełni oczekiwania.
9: Dużo jest tych świateł po drodze, także nie jest taka płynna jazda.
10: Jest troszeczkę zamieszania, jeżeli chodzi o puszczenie tramwajów, ale trasa tu na Miszczejowice, Zbieńczyc się skróciła, nie ma tych objazdów, ale niestety z numerami tramwajów jest kłopot.
7: Został oddany tramwaj do Miszczejowic. Większość ludzi cieszy się, że on w końcu ruszył, ale troszkę tych niedociągnięć tam się znajduje. Jakie to są niedociągnięcia?
11: Mowa tutaj o dość dużych niedociągnięciach. Jakub Florczykiewicz, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Niedociągnięcia, które zasadniczo wynikają z pewnych założeń projektowych, o których aktywiści społecznicy wspominali od kilku lat. Te niedociągnięcia da się zobaczyć na przykład przechodząc przejściem dla pieszych przez torowisko na rondzie Młyńskim. Tam od wielu lat, również na wizualizacjach, dało się zobaczyć dość niebezpieczne przejście, gdzie ściana oporowa przy torowisku blokuje widoczność pieszym, którzy chcą przejść przez to przejście dla pieszych przez torowisko. No i dzisiaj po oddaniu tego tramwaju rzeczywiście da się zobaczyć, że to, co zostało zaprojektowane, zaproponowane na wizualizacjach, niestety zostało zrealizowane w rzeczywistości. Na czym ubolewamy, dlatego że tego typu rozwiązania są niestety niebezpieczne dla pieszych, ale również niebezpieczne dla motorniczy. Warto tutaj nadmienić, że oczywiście piesi otrzymali sygnalizację świetlną, w związku z tym, no, widząc światło czerwone, powinni stanąć, natomiast no, niech pierwszy podniesie rękę, kto nigdy nie zagapił się na światłach.
12: A rozmawiał Olek Kamiński. Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak winna zniesławienia. Krakowski Sąd Rejonowy ukarał ją za pomówienia Urszuli Mroczek-Guli, byłej dyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. O szczegółach nasz reporter Kuba Solarz.
13: Sąd wymierzył Barbarze Nowak grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych i nakazał zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Wyrok sądu jest nieprawomocny, mówi Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie.
14: W sprawie chodziło chodziło o to, że pani oskarżona, wypowiadając się dla mediów ogólnopolskich, telewizyjnych, ale także na Platformie X, użyła sformułowania dotyczącego toczących się postępowań przeciwko pani oskarżycielce w ten sposób, iż wprost stwierdziła, że nie została uniewinniona od żadnych zarzutów związanych z jej nadzorem nad wychowankami, co miało spowodować śmierć jednego z tychże wychowanków. To sformułowanie stało się przedmiotem aktu oskarżenia prywatnego, który został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia.
13: Sama Barbara Nowak dotąd nie przyznawała się do winy i odpierała zarzuty, przekonując, że wykonywała swoje obowiązki związane z troską o bezpieczeństwo w szkołach. Jak mówi Urszula Mroczek-Gula, była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie, walczyłam o swoją godność.
15: To jest cała moja sprawa. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby. Ja broniłam swojego dobrego imienia. Mam taką jeszcze właśnie refleksję, że warto było się trudzić, aby pokazać, że nie ma prawa urzędnik czy polityk, czy jakikolwiek człowiek niszczyć drugiego człowieka kłamliwie wypowiedzianą opinią, negatywnie wypowiedzianą opinią, gdyż ona właściwie w sekundy niszczy cały dorobek życia danego człowieka. Zniszczyć jest bardzo łatwo.
13: Mecenas Wojciech Sawiński, reprezentujący byłą dyrektorkę, mówi, że wyrok przyjmuje z satysfakcją.
16: Chciałbym podkreślić wobec wszystkich Państwa, że to nie zwróci lat mojej klientce i zdrowia, które poświęciła na to, żeby walczyć o swoje dobre imię. Tak jak mówię, to rozstrzygnięcie i uznanie Barbary Nowak za winną zarzucanego jej przez nas czynu pomówienia budzi nasze zadowolenie, ale nie ma powodów do triumfu. To jest jeden wyrok w jednej jednostkowej sprawie, która nie załatwia wielu innych, z którymi nauczyciele z Małopolski musieli mieć do czynienia. Jest to sprawa dla mojej klientki życiowa, dlatego cieszy nas to, że chociaż w tym aspekcie, w tym niewielkim aspekcie działalności byłej kurator oświaty mamy sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Natomiast nadal żyjemy w państwie, w którym to nauczyciel były musi poświęcać swoje zdrowie, swoje nakłady, swój czas na to, żeby chodzić po sądach i walczyć o swoje dobre imię.
13: Ogłoszenie wyroku w tej sprawie było bardzo burzliwe. Barbarze Nowak towarzyszyła w sądzie grupa osób w żółtych kamizelkach podpisanych Ruch Obrony Granic. Po ogłoszonej decyzji na sali rozpraw wykrzyczeli oni m.in. hańba i precz z komuną.
17: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
12: Bobry blokują budowę zbiornika i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie trafił wniosek o odstrzał zwierząt i rozbiórkę ich tam w rejonie ulic Zdunów i Obozowej. Inwestor zapewnia, że testowano już nieinwazyjne metody usunięcia zwierząt z tego terenu, które jednak okazały się bezskuteczne. O szczegółach w materiale Kuby Solarza.
18: Wybijać to nie, no może je gdzieś wysiedlić, może je gdzieś przenieść w inne miejsce, bo tu rzeczywiście bloków przybywa i dużo jest mieszkańców. Raczej nie wybijać, broń Boże.
19: Takie działania nie powinny być prowadzone, ponieważ są to ostatnie enklawy zieleni w Krakowie, które powinniśmy dbać o nie.
20: Bobry mają swoje miejsce, one wybierają, gdzie im żyć, a ludzie wybierają swoje miejsce.
21: Trzeba sobie ułożyć to współżycie z dzikimi zwierzętami, tym bardziej, że bobry w przeciwieństwie do dzików nie są chyba aż tak groźne.
22: Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Jest to zły pomysł, ponieważ są to tereny po prostu wilgotne i podmokłe, tak zwanych łąk zmienno-wilgotnych wokół potoku i te tereny po prostu będą wilgotne. Te problemy, które deweloper zgłasza, są związane z tym, że osiedle zostało wybudowane na podmokłych terenach i izolacja po prostu jest niewystarczająca w przypadku ilości tej po prostu wody, która tam jest w tej glebie.
23: A może dobrym pomysłem jest to, żeby te bobry jednak stamtąd zniknęły?
22: Te podtopienia wtedy będą jeszcze większe, dlatego że zaleje się ten teren jeszcze większą ilością betonu, ta woda opadowa nie będzie miała gdzie wsiąkać, w związku z tym będzie po prostu stała na tym terenie, no bo tak właśnie działają błyskawiczne powodzie, czy właśnie podtopienia. Są związane z tym, że mamy ogromne ilości wody opadowych, przychodzi burza i ta woda po prostu nie ma gdzie po prostu się wchłaniać, ponieważ wszystko zalane jest betonem. Przede wszystkim bóbr jest gatunkiem chronionym i objętym ochroną, w Polsce tylko częściową. Natomiast jest to gatunek tak zwany naturowy, czyli też jego siedliska są chronione w ramach Natury 2000. No i wiemy już dzisiaj, że działalność bobrów, jeżeli chodzi o retencję wody, jest po prostu no, nieoceniona. I mamy wiele miejsc w Krakowie, gdzie za tysiące złotych, czasami miliony, budowane są różne zbiorniki retencji, które się później rozpadają, tak jak na przykład w Nowej Hucie, a tutaj bobry robią naturalną retencję po prostu za darmo, tak? I tą wodę tam gromadzą.
24: Marek Tchosz,
0: PR manager Atal. Bardzo zależy nam na wyjaśnieniu szerszego kontekstu tej sytuacji. Tam, gdzie teraz bytują bobry, miasto w porozumieniu z Atal zaplanowało budowę zbiornika retencyjnego. Atal pełni w tym przedsięwzięciu rolę inwestora zastępczego, a działkę pod budowę przekaże miastu nieodpłatnie. Zbiornik ten poprawi zaniedbaną przez lata gospodarkę wodną całej okolicy i uchroni ją przed dalszym zalewaniem, do czego teraz przyczyniają się bobry. Przed złożeniem wniosku podjęliśmy szereg nieinwazyjnych prób rozwiązania problemu, które mimo współpracy ze specjalistami niestety nie przyniosły efektu. Działamy zgodnie z prawem w trybie przewidzianym dla sytuacji, gdy bytowanie dzikich zwierząt w terenie odbywa się ze szkodą dla otoczenia. Jesteśmy otwarci na dialog, jeśli aktywiści, eksperci do spraw ochrony środowiska wskażą inną, jakąś skuteczną i realną technicznie alternatywę, to oczywiście ją rozważymy.
1: Doktor habilitowany inżynier Marek Wajdzik, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Bioróżnorodności Leśnej. Sytuacja jest trudna i wymaga rozpatrzenia zawsze indywidualnego. Pierwsze pytanie, jakie bym w ogóle zadał, no kto zezwolił na to, żeby deweloper w takim miejscu, gdzie są bobry, gdzie jest teren podmokły, wybudował powiedzmy jakiś tam dom, gdzie słyszę, że problemy są, że w wyniku podnoszenia się poziomu wody, w wyniku spiętrzenia tej wody przez bobry, pojawia się woda w piwnicy. Więc już tutaj na etapie planowania trzeba było wreszcie zrobić porządny plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie na terenie miasta Krakowa zostawiamy zielone enklawy, które są istotne dla bytowania zwierząt, bo te zwierzęta już na terenie miasta będą. Czy to będą bobry, czy to będą dziki, czy to będą sarny, czy to będą jelenie, ale enklawy musimy zostawić niezabudowane, połączone z następnymi enklawami, a nie wszystko wypełniać do samego końca. Ja bym wolał, żeby one tam w ogóle zostały. Tak byłoby najlepiej. Jeżeli oczywiście teraz podjęta byłaby decyzja, żeby je stamtąd wyeliminować, to niekoniecznie musi to być odstrzał. Możemy je na początek zniechęcić do ich osiedlania się tam, prawda? Czyli choćby zredukować ich bazę żerową i wtedy one stamtąd pójdą, bo każdy gatunek działa na takiej zasadzie, że potrzebuje do egzystencji miejsca do bezpiecznego bytowania, czyli choćby do drążenia nor, następnie potrzebuje bazy żerowej, no i miejsca do odbywania godów i wychowania młodych. Pozbawimy go bazy żerowej, wyniesie się. Utrudnimy mu kopanie nor, prawda? Poprzez, nie wiem, wybetonowanie brzegu czy założenie siatki osłaniającej, wyniesie się.
17: To są newsy z Krakowa.
12: Oczekiwanie jest absurdalnie długie. Pacjenci krakowskiego szpitala specjalistycznego imienia świętego Jana Pawła II zgłaszają problemy z telefoniczną rejestracją na badania. Linia jest przeciążona, a umówienie się na wizytę graniczy z cudem.
2: Witamy w centralnej rejestracji telefonicznej do wszystkich poradni działających w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II.
3: Jestem pacjentem spoza Krakowa. Raz na jakiś czas potrzebuję dostać się do poradni kardiologicznej. Do tej pory rejestrowałem się na wizyty telefonicznie i nie jestem w stanie dodzwonić się do rejestracji. Wiem, że istnieje rejestracja okienku oraz rejestracja elektroniczna, ale na moją wizytę nie mogę się zarejestrować, ponieważ ta usługa nie jest dostępna. Poza tym potrzebuję również konsultację z lekarzem, która jest tam niemożliwa do wybrania w formularzu. Nie winię o to szpitala, bo jakby pewnie ta usługa jest cały czas rozwijana, że jeszcze nie wszystkie usługi można się zarejestrować przez internet. To by była najwygodniejsza opcja. Natomiast niektórych z konsultacji nie można po prostu w tym momencie jeszcze wybrać, bo nie są dostępne w formularzu e-rejestracji. Dzwoniąc na numer telefonu, czyli na numer rejestracji, przez około 90 sekund jesteśmy bombardowani informacjami o RODO oraz o przetwarzaniu danych, a także o wyłączeniach z tego RODO, kompletnie niezwiązanych z samą rejestracją. Gdy już dochodzi do momentu, w którym potencjalnie mógłbym zostać połączony z rejestracją, okazuje się, że nie ma miejsca w kolejce. Próbowaliśmy tak przez ostatnie kilka dni z żoną na zmianę przez cały dzień w godzinach funkcjonowania rejestracji i ani razu nie udało nam się pogadać z żywym człowiekiem. W momencie wybrania numeru telefonu rozpoczyna się sekwencja słów wypowiadane przez automat telefoniczny skonfigurowany w szpitalu JP2, który trwa około 90 sekund. Jest to wiadomość automatyczna, zawsze taka sama, niezmienna od obciążenia i zawsze ją słychać. I trzeba ją po prostu wyczekać.
24: Czyli nawet jeżeli jest przepełniona kolejka, i tak trzeba wysłuchać 1,5 minuty automatu. Tak.
3: Po tej sekwencji zazwyczaj było albo połączenie z rejestracją, albo człowiek był zapisywany po prostu w oczekiwaniu na rozmowę z rejestracją, bo oczekiwanie w kolejce zawsze jakieś było. Obecnie nie jest się w stanie nawet dostać do tej kolejki, bo po 90 sekundach automat od razu mówi, że nie ma miejsca.
2: Przepraszamy. Czas oczekiwania na połączenie jest zbyt długi. Prosimy zadzwonić później.
12: Poprosiliśmy szpital o skomentowanie sprawy. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie. Czytamy w nim, że władze placówki mają świadomość, że szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu przed rejestracją mogą tworzyć się kolejki. Szpital cały czas szuka rozwiązań, które pozwolą lepiej uporządkować ruch. A całe oświadczenie znajdziecie na krakow.sk.pl. 5 kondygnacji, nowoczesne systemy zabezpieczeń i monitoring, który uniemożliwi pacjentom samodzielne opuszczanie oddziału. Tak ma wyglądać nowy budynek psychiatrii sądowej. Powstanie na terenie Szpitala Klinicznego imienia dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecny wymaga remontu, a jego zabytkowy charakter nie pozwala też na unowocześnienie. Podpisano już umowę na zaprojektowanie nowej placówki. Nowy obiekt zapewni pacjentom nowoczesne warunki leczenia.
4: Michał Dochowicz, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Nowy budynek będzie odbiciem lustrzanym już istniejącego budynku, w którym znajduje się oddział terapii uzależnień od alkoholu i oddział detoksykacyjny. Będzie domykał też układ urbanistyczny tego obiektu, symetryczny układ. Wszystko po to, żeby poprawić komfort, bezpieczeństwo pacjentów i personelu w nim pracującego, bo mamy do czynienia z pacjentem detencyjnym, czyli pacjentem, który znajduje się w tym oddziale z powodu dokonania czynu zabronionego i uznanego za chorego bądź będącego podczas obserwacji. Zlecone im przez sąd.
5: A co zmieni nowy budynek? Właśnie dlaczego jest potrzeba budowania tego nowego budynku?
4: Pewne rzeczy nie są możliwe do zrealizowania i zabezpieczenia, które mamy w tym budynku, nie są możliwe do poprawienia ze względu na jego charakter zabytkowy. Drewniane drzwi, w którym nie możemy zamontować odpowiednich zamków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiedniej też infrastruktury alarmowej.
6: Marta Rzucidło Oko, lekarz psychiatra, kierownik oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Szpitala Babińskiego w Krakowie. W tym momencie jesteśmy w budynku, który został oddany do użytku w 2004 roku, więc już ponad 20 lat temu. Jest wymóg na naszym stopniu wzmocnienia, jest wymóg, żeby to były takie zabezpieczenia elektroniczne, jest system po prostu monitorowania. No i to wszystko jest w tym momencie przestarzałe, też ulega awariom, plus nie da się tego za bardzo wymieniać, jak pacjenci są w oddziale, a też nie ma jak ich wypisać. Więc rzeczywiście najprostszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego budynku. Poza tym to też jednak przez te 20 lat zmieniły się też wymogi, jeśli chodzi o takie kwestie sanitarne i w ogóle jakieś udogodnienia dla pacjentów, typu ilość pacjentów na sali, czy węzły sanitarne w każdej sali. No i też to wymaga jakby tutaj unowocześnienia.
5: W jaki sposób poprawicie komfort i bezpieczeństwo właśnie tych pacjentów? Co się tam znajdzie?
4: Oprócz sal łóżkowych będą wyposażone sale terapeutyczne, będzie przeznaczona też sala do terapii zajęciowej, nowoczesne sale komputerowe, będzie zagospodarowana przestrzeń wokół. To też jest ważne, ponieważ pacjent, który przebywa 10 lat, on nie może być zamknięty w czterech murach jak w więzieniu, bo pamiętajmy, że on znajdując się w tym miejscu, został uznany za chorego, więc trzeba mu pomóc w tej chorobie, wyjść z tej choroby w jak najlepszych warunkach. Stąd zaplanowaliśmy również i boisko, i do piłki nożnej, do siatkówki, koszykówki, siłownie plenerowej, altanny, miejsce do odpoczynku, relaksu.
5: Jaka jest potrzeba powstania takiego budynku w Krakowie, w Małopolsce?
8: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie psychiatrii i pomoc pacjentów sądowych, to potrzeba na południowej części Polski jest bardzo duża i to szpital, jeden z nielicznych szpitali, realizuje tego typu opiekę. Tym bardziej, że mówimy o tym, że powstaje nowy obiekt, który będzie służył pacjentom, ale również komfort pracy lekarzy, całego zespołu.
12: A tematem zajęła się nasza reporterka Karolina Suder. Robotyczna apteka w Krakowie już działa. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Znajduje się w szpitalu Ludwika Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z apteczną precyzją, eliminując błąd ludzki.
9: Mamy tutaj kilkanaście nowoczesnych urządzeń sprowadzanych z różnych krajów europejskich. Monika Augustyn, kierownik apteki szpitalnej Szpitala im. Rydygiera w Krakowie. Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie, ponieważ robi to sam, uwalnia czas farmaceuty tak naprawdę. I farmaceuta może się zająć opieką farmaceutyczną, czyli tym, co powinien, do czego jest stworzony, co robi najlepiej, czyli pacjentem na oddziale, tak, jego lekami. To jest jedno z urządzeń. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania, takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek. Mamy też urządzenia, które pozwalają nam na przyspieszenie produkcji leków, bo apteka szpitalna to też produkcja, sporządzanie leków onkologicznych, leków jałowych, antybiotyków, receptury jałowej czy mieszanin do żywienia pozajelitowego. Można to oczywiście zrobić ręcznie, ale to wiadomo jest obarczonym błędem i bardzo długo trwa. I potrzebuje wiele osób do wykonania. Tutaj te wszystkie urządzenia wspomagają nas w tych wszystkich czynnościach. Mamy więc cytorobota, który raz, że usprawnia naszą pracę przy sporządzaniu leków onkologicznych, a dwa, możemy mu zlecić wykonanie tych najbardziej toksycznych leków, czyli dbamy też o nasze bezpieczeństwo. Mamy robota, który usprawnia rozpuszczanie i przygotowanie leków, na przykład antybiotyków, gdzie robi to seriami. Nie po jednej ampułce, tylko po kilkadziesiąt naraz potrafi przygotować i to jest też taka nowość w skali kraju, bo niewiele aptek szpitalnych ma taką pracownię leków jałowych.
7: Większość szpitali nie inwestuje w aptekę, może wiąże się to z tym, że są zawsze pilniejsze wydatki. Artur Sztawski, prezes zarządu szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. My postanowiliśmy zainwestować w aptekę. Uważam, że apteka jest sercem szpitala i ważne, aby leki, które tam są przechowywane, które są produkowane, były w odpowiednich warunkach, bezpieczne dla pacjenta i jednocześnie w ilościach, które nie utrudniają dostępu do terapii. Ta apteka ma odpowiedni metraż, kubatury, ale przede wszystkim ma również system wentylacji, system nawiewny, system oczyszczania powietrza, co jest bardzo istotne dla przechowywania leków i dla produkcji tych leków.
10: Jak jeszcze inne inwestycje tutaj w szpitalu Rydygiera są realizowane lub były teraz zrealizowane?
7: W ramach KPO onkologicznego realizowaliśmy również zakupy do wszystkich oddziałów, które leczą pacjentów onkologicznych. Jesteśmy szpitalem, który obrał kierunek onkologia, leczenia kompleksowego. Dziś 75% rozpoznań to są rozpoznania onkologiczne. I wiemy, jak ważny jest ten czas od rozpoznania do leczenia. W związku z tym te oddziały, te pracownie dostały odpowiedni sprzęt. To są endoskopy, rezonans, też poprawa warunków pracy, hospitalizacji pacjentów w oddziałach dziennych onkologicznych. Przede wszystkim ta kompleksowość, która zapewni, tak jak powiedziałem, lepszy komfort dla pacjentów onkologicznych, bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.
12: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
3: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na sk.pl.
0: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: CSK Kraków.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.